podłodze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

biada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Do tego młoda dziś

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2020. W 2005 roku. Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
3: W tym programie będzie o bezpieczeństwie na wodzie, ale też na lądzie. Ostróda, a także powiat ostrudzki przygotowują się do sezonu wakacyjnego. Ruszyły wzmożone kontrole miejsc małej gastronomii. Wszystko po to, żebyśmy mogli smacznie, ale też bezpiecznie zjeść lody czy zapiekankę na nabrzeżu Jeziora Drwęckiego.
0: To warto wiedzieć.
4: Zdzisław Sokołowski, powiatowy inspektor sanitarny w Ostrudzie.
3: Panie Zdzisławie, rusza sezon turystyczny na Warmii i Mazurach. Ostrudy nie sposób nie docenić. Miasto turystyczne pod każdym względem. Wzmożone kontrole, jeśli chodzi o te punkty.
4: No bardzo nas to cieszy, że akurat Ostróda jest miejscem turystycznym, często odwiedzanym przez turystów, że osoby te korzystają zarówno z gastronomii, jak i również z miejsc noclegowych na terenie naszego powiatu. Oczywiście, że każdy wzmożony ruch turystyczny zwiążący się z większym obciążeniem niż w czasie całego roku z rejonu naszego powiatu również wymaga od nas dużej czynności. Jeżeli chodzi o gastronomię, o sposób żywienia, również korzystania z miejsc noclegowych na terenie powiatu. Przygotowując się do tego sezonu, bierzemy pod uwagę to, że te punkty działają tylko w określonym okresie czasu, czyli w tych miesiącach, powiedzmy, ciepłych i letnich. Także to również powoduje to, że często musimy być w tych miejscach, nie tylko w ciągu tygodnia, ale również w soboty i niedzielę, i taką działalność podejmujemy.
3: Panie inspektorze, no dobrze, to idzie kontroler. Co on sprawdza, na co zwraca uwagę? Czy wycofuje taką żywność na przykład po terminie przydatności do spożycia?
4: No, stwierdzenie żywności po terminie przydatności do życia zawsze się wiąże z wycofaniem tego produktu, ale nierzadko również z postępowaniem mandatowym, jeżeli jest taka potrzeba. Natomiast nas interesuje wszystko. Nie tylko termin przydatności do spożycia, czy to towary takie są, czy ich nie ma, ale również technologia, również sposób przygotowywania potraw, przygotowanie zdrowotne pracowników do sporządzania potraw i warunki przechowywania tej żywności gotowej, surowców. Także cały szereg obowiązków spełnia na inspektorach Państwowej Inspekcji Sanitarnej i one wszystkie te warunki są spełniane. Także zwracamy uwagę na szereg różnych rzeczy przygotowywanych przez punkty żywnościowe, tak żeby konsument mógł zjeść smacznie, dobrze i tanio.
3: Mówi się, że właśnie konsument jest ostatnim kontrolerem jakości. Zgodzi się Pan z tym?
4: Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że naszych osób, które się trudnią kontrolą jakości przygotowywanych żywności, jest kilka osób i tych punktów na terenie naszego powiatu jest około 1200, więc siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie być wszędzie i o każdej porze, w każdym miejscu, bo jesteśmy tam raz na jakiś czas. Natomiast konsument korzysta z tych punktów prawie codziennie, więc on jest najlepszym probierzem, najlepszym oceniającym warunków żywieniowych proponowanych przez ten zakład wytwórczy i również jakości produktów sprzedawanych w tych obiektach, i wszelkie takie uwagi albo są kierowane bezpośrednio do właścicieli tych obiektów, albo przez nas i z prośbą jednoczesną o kontrolę w tych punktach. I na takie sygnały reagujemy.
3: Wy jako kontrolerzy zwracacie coraz mniej uchybień, jeśli chodzi o sprzedaż na powietrzu takiej żywności?
4: Znaczy, generalnie te obiekty, które trudnią się z sprzedażą żywnością, no z racji chociażby tego, że mamy XXI wiek i technologia jest coraz lepsza, więc one są coraz lepsze lepszej, coraz lepszej jakości, coraz lepszym o poziomie wykończenia. Także tych zastrzeżeń technicznych, technologicznych jest mniej, aczkolwiek to jest również czynnik ludzki. Więc żywność przerabiana jak gdyby w tych punktach, to zależy od człowieka, który jest właścicielem tego zakładu. Albo się coś robi dobrze, albo tylko dobrze, albo niezbyt dobrze, albo źle wręcz. I to wymaga stałej naszej obecności, stałego zwracania uwagi na to, w jakich warunkach, jak to jest przygotowane do spożycia. Także obecność naszych pracowników jest konieczna, żeby jakość żywności była przynajmniej na podobnym poziomie w różnych zakładach wytwarzających żywność.
3: Na początku są upomnienia, czy od razu jest mandat?
4: Zawsze nasza obecność jest kontrolną instruktażową. Czyli zawsze to się kończy pouczaniem, w jaki sposób się powinno przygotowywać żywność, żeby to nie odbijało się na warunkach zdrowotnych konsumentów. A jeżeli ktoś jest bardzo uporczywy i bardzo dba o to, żeby źle wykonywać swoją pracę, no to nie z kranym mandatami. Czasami po prostu inne możliwości napomnienia, żeby ta żywność była przechowywana w sposób właściwy, nie ma.
3: Jaki to mandat?
4: My mamy prawo do nakładania mandatu do 500 zł. One są różne w zależności od ciężkości przewinienia. Od 50 zł do 500 z tych najwyższych mandatów korzystamy dosyć rzadko. Oczywiście, że możemy zamknąć dany punkt gastronomiczny. Wszystko zależy od ciężkości przewinienia po prostu.
0: Zmieniamy temat.
3: Ze mną w studiu młodszy aspirant Piotr Kwiatkowski, Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie. Witam serdecznie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry Państwu.
3: My dzisiaj o wodzie i o szeroko rozumianym bezpieczeństwie na plażach nad wodą będziemy rozmawiać, bo patrole wodne Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie już pływają. Gdzie wy pływacie i jakimi jednostkami?
5: To znaczy tak, zacznę od tego, że zbliża się okres wakacyjny. Tak jakby w tym okresie przygotowawczym, czyli od maja, kiedy zaczynamy pływać, zaczynamy też prowadzić zajęcia z profilaktyki dla dzieci i młodzieży, dla osób dorosłych, w wypożyczalniach sprzętu, na przystaniach. Pływamy na wszystkich akwenach tak naprawdę na terenie naszego powiatu. Wyposażeni jesteśmy w dwie łodzie typu Sportis. Są to łodzie z kabinami. Silniki mamy 200-konne w tych łodziach. Możemy pełnić służby w różnych warunkach. No niestety, jak to widać za oknem, pogoda nas nie rozpieszcza. W tym okresie jest jeszcze mało jednostek, które znajdują się na wodzie. Aczkolwiek praktycznie w każdy weekend można nas spotkać głównie na Jeziorze Drwęskim, ale i na tych wszystkich akwenach tutaj dookoła, czyli na jeziorach Szeląg, Szeląg Duży, Szeląg Mały, Jezioro Ilińskie, Jezioro Pałzeńskie, na tych mniejszych akwenach, na których potrzeba jest czasami pełnienia służby, bądź na terenach przywodnych. Czasami jeździmy też samochodami na tych terenach, pełnimy służbę z różnymi podmiotami, na przykład z Państwową Strażą Rybacką, ze Strażą Leśną. No i mamy nadzór, tak, nad wszystkimi akwenami dookoła.
3: Jak wy typujecie na przykład łódkę do zatrzymania? No bo rozumiem, że jeśli jest na przykład drogówka, no to jakiś tam swój klucz doboru, jeśli chodzi o zatrzymanie kierujących, ma. A jakim kluczem kieruje się patrol wodny w tym przypadku? Nie wiem, wy każdego kontrolujecie? Jak wygląda taka służba i takie zatrzymanie wodniaka?
5: To znaczy tak, zacznę od tego, że taka kontrola nie różni się dużo od kontroli na ulicy, aczkolwiek no, utrudnione jest to, że jest ona w bardziej ekstremalnych warunkach. W łodziach, w jednostkach pływających tak naprawdę nie ma hamulca. Jedynym hamulcem to może być w łodziach motorowych wrzucenie biegu wstecznego, to można dosyć szybko wyhamować, ale nie wszystkie jednostki są wyposażone w silniki. Tak? W pierwszej kolejności łodzie do kontroli wybieramy, jeżeli sternik popełnia jakiekolwiek wykroczenie, jeżeli widzimy, że jest jakieś rażące naruszenie przepisów, które panują na danym akwenie. Aczkolwiek, czy policja, czy inne podmioty, które pływają również po naszych jeziorach, czyli chociażby inspektorzy żeglugi śródlądowej, Państwowa Straż Rybacka i inne podmioty, mogą kontrolować tak naprawdę wszystkie jednostki. To, co odróżnia ogólnie wodniaków, już nie mówię tu o służbach mundurowych, to jest wysoka kultura i przy takich kontrolach tak jest naprawdę bardzo miła atmosfera. My staramy się tak jakby działać profilaktycznie, informować, tak jakby przekazywać informacje wodniakom, żeby spędzali ten czas nad wodą jak najbardziej bezpiecznie.
3: Dobra, ale zdarzają się też sytuacje, że wy pomagacie. Ja pamiętam taką sytuację, jezioro Drwęckie, właśnie zabrakło paliwa w łodzi motorowej, no i wy jako patrol podpłynęliście, pomogliście. Zdarzają się takie też akcenty, że jeden drugiemu musi pomóc.
5: To znaczy tak, no my przede wszystkim jesteśmy po to, żeby pomagać. Jeżeli jest jakaś tak jak na przykład załamanie pogody, to no wielokrotnie pomagaliśmy jakimś łodziom, które straciły stateczność, czy nawet zabrakło paliwa, tak? Jesteśmy od tego, żeby chronić i pomagać. Wielokrotnie tak pomagaliśmy w scholowaniu jakiejś łodzi, która uległa awarii. Wielokrotnie na przykład też holowaliśmy osoby, które wybrały się w niezbyt przyjaznych warunkach atmosferycznych i nie mogły same wrócić z uwagi na chociażby silny wiatr. Bardzo dużo takich sytuacji jest w każdym sezonie, no i dla nas jest to tak naprawdę satysfakcja, że możemy komuś pomóc.
3: Waszych działań na wodzie jest nieco mniej, a lipiec, sierpień to są takie dwa miesiące, gdzie już wy jako policjanci na wodzie macie sporo pracy?
5: To znaczy tu ten sezon jest bardzo specyficzny z uwagi na tą ciężką pogodę, bardzo ciężkie warunki. Bardzo mało łodzi jest przycumowana na przystaniach. Ogólnie nie ma reguły, aczkolwiek wiadomo, że w tym sezonie wakacyjnym na pewno jest dużo więcej pracy, jest więcej nawet zaplanowanych służb, czy nawet w ciągu tygodnia jest dużo tak naprawdę imprez i eventów do zabezpieczenia. Dostajemy informacje z prośbą o tym, czy byśmy mogli zabezpieczyć jakieś większe, bardziej niebezpieczne przedsięwzięcia. No i na pewno tej pracy jest dużo więcej.
3: Jakie grzechy mają wodniacy?
5: To znaczy tak, najpopularniejszym, już to już nawet

0: na łodziach, gdzie nie ma wymaganych uprawnień, osoba, która jest tak zwanym sternikiem, tak? Czyli na przykład powiedzmy w kajaku dwie osoby mają wiosła, dwie osoby są sternikami. Osoba pod działaniem alkoholu popełnia wykroczenie, które jest zagrożone karą do 500 zł mandatu, bądź wniosek do sądu, jeżeli osoba się z tym nie będzie zgadzała. Natomiast na łodziach, gdzie są wymagane uprawnienia, no te konsekwencje są dużo, dużo większe.
1: Tracę też uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi?
0: No to najczęściej zadawane pytanie. Już powiedziałem tutaj odnośnie łodzi, gdzie nie ma uprawnień, bo takie też pytania dostajemy, gdzie tutaj tak naprawdę jest rozliczana osoba za wykroczenie. Przy łodziach, gdzie wymagane są uprawnienia, zawsze sprawa oddawana jest do sądu i sąd o tym decyduje. No i z tego, jakie informacje posiadam, każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Nie jest tak, że obligatoryjne zatrzymywane są prawo jazdy, aczkolwiek jeżeli sąd stwierdzi, że jakieś było zagrożenie bezpieczeństwa, tak, to i niejednokrotnie nie dość, że zatrzymywane są uprawnienia na wszystkie pojazdy mechaniczne, także orzekany jest zakaz prowadzenia wszystkich pojazdów. Trzeźwość badana jest obligatoryjnie, aczkolwiek jeżeli nie mamy jakiegoś tam podejrzenia, tak, nie widzimy, że ktoś zachowuje się podejrzanie, widzimy, że osoba jest trzeźwa, nie musimy przeprowadzać takiego badania, ale badamy z uwagi na to, że dostajemy informacje czasami, że ktoś pływa, może być nietrzeźwy, są interwencje zgłaszane, gdzie musimy czasami lecieć bardzo daleko, płynąć, tak, bardzo daleko przemieszczać się.
1: Woda to jest jednak żywioł, musimy czuć respekt. Alkohol za kółkiem w ogóle obniża naszą koncentrację, sprawność, czas reakcji. Alkohol i woda to jest chyba najgorsze połączenie.
0: Jeżeli chodzi o alkohol i wodę, no to uważam, że nawet przebywanie nad wodą pod działaniem alkoholu nie jest wskazane. Nie tylko sternik, który no jest tutaj zobligowany, żeby być osobą trzeźwą, ale także osoby, które znajdują się na takiej jednostce, mając kamizelkę ratunkową, nie wszyscy je zakładają. Osoby, które twierdzą, że potrafią pływać, trzymają taki tutaj sprzęt na jednostce, ale nie mają go na sobie. I teraz pod działaniem alkoholu bardzo często jest brawura, przecenianie swoich możliwości. Często ludzie wskakują do wody, a okaże się, że jednak no, nie mają siły, tak, nie mogą dopłynąć, no i potem dochodzi do tragedii. Przestrzegam chociażby tutaj ludzi, którzy pływają z małymi dziećmi, mimo że potrafią pływać, radziłbym, żeby te dzieci miały na sobie kamizelkę ratunkową. Dorośli, jeżeli uznają, że nie muszą, tak, ale jeżeli to będzie robione z głową, nie będzie pod działaniem alkoholu, no to już jest ich decyzja.
1: Na plażach w Ostródzie ratownicy będą dyżurować od 27 czerwca. Przypomnę tylko, że w naszym mieście są dwa strzeżone kąpieliska. To kąpielisko nad Jeziorem Drwęckim, a także dobrze wszystkim znane kąpielisko nad Jeziorem Sajmino.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: W tym programie mieliście wysłuchać rozmowy z Renatą Ferenc, pracownikiem Centrum Kultury w Ostródzie. Niestety pracownicy tej jednostki kulturalnej w naszym mieście są tacy zarobieni, że kolejny raz przełożyli termin spotkania w Melo Radio Mazury. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów, a ze mną w studiu w zastępstwie kulturalnym Artur Munie, rzecznik Urzędu Miasta w Ostródzie. Witam serdecznie.
6: Dzień dobry, postaram się godnie zastąpić.
1: Nie ukrywam, że trochę żalu mam do pracowników Centrum Kultury w Ostródzie z dyrektorem Rafałem Bykowskim na czele, ale to nie miejsce na wytykanie tych żali. Arturze, porozmawiamy dzisiaj na temat Dni Morza, bo ta impreza zbliża się wielkimi krokami i w tym roku będzie na bogato. Raz, że będzie i pokaz fajerwerków, i pokaz laserowy, ale będą koncerty i trochę powrót do korzeni, bo szanty wracają w końcu tam, gdzie ich miejsce.
6: Tak, szanty wracają na molo. Zresztą to jest też ukłon w stronę uwag zarówno żeglarzy, jak i widzów, którzy zawsze jednak tą

0: Fenę na Molo postrzegali jako najlepsze miejsce, na jeziorze jako najlepsze miejsce na szanty, na tego typu muzykę, która jest tam przeznaczona. Wobec tego rzeczywiście jakby zamieniamy trochę znowu te sceny i scena, no, zostaje scena przy Drwęcy, no, przy Placu Zabaw, na bulwarze, ale zamieniamy trochę te miejsca muzycznie, czyli na scenie, na bulwarze, na Placu Zabaw już w piątek, to też jest nowość, bo impreza Scena jest Twoja była w niedzielę, a teraz robimy ją w piątek, no liczymy na jakby na większą frekwencję, też piątek wieczór, piątunio, piąteczek, wszyscy już wychodzą na weekend na bulwar. Wobec tego Scena jest Twoja i tutaj koncert zespołów Bergalizacja z Ostródy, to jest taki nowy twór rodziny bergalskich, dlatego Bergalizacja. Staramy się wspierać też Ostródzian w takich działaniach. Zespół Metro, popularny dosyć zespół popowy, no i Leon Krześniak chyba w swoim debiucie w Ostródzie, w tej nowej odsłonie Ostrudzianin, robiący karierę. Myślę, że na szerokie wody wypłynie Leon niedługo i to jest jego pierwszy koncert na naszym terenie. Czyli w piątek o godzinie 18:30 Scena jest Twoja, bulwar przy Jeziorze Drwęckim, Plac Zabaw.
1: Arturze, ale zatrzymajmy się chwilę właśnie przy Leonie Krześniaku. To jest jego rzeczywiście pierwszy koncert tutaj w Ostródzie?
0: Jako Leon Krześniak, tak. Występował, bo Leon ma na imię Paweł. Leon to jego, Leon to jego pseudonim artystyczny. Ja nie kojarzę, żeby występował pod...
1: Czyli już jak rozwinął skrzydła.
0: Tak, tak. No, jako Paweł to grał jeszcze w zespole. Nie pamiętam, jak się nazywa ten zespół, ale jeszcze w takim rockowym zespole grał. Później ja go usiłowałem ściągnąć na WOŚP, ale jakoś nam się nigdy nie składało. Wobec tego no, to jego debiut w Ostródzie. No, Leon jest też chyba więtym producentem muzycznym, produkuje Lasanach między innymi, hity same, także no, myślę, że, jak powiedziałem, kariera przed nim.
1: Kariera przed nim, warto odwiedzić 26 czerwca bulwar Jeziora Drwęckiego, tam będziemy mogli posłuchać koncertu Scena jest Twoja. Zagra między innymi Leon Krześniak, Mergalizacja plus do tego animacje na bulwarze europejskim, ale 27 czerwca to jest napakowany dzień, jeśli chodzi o atrakcje, ale zatrzymajmy się chwilę właśnie przy koncertach szantowych na Molo. Szkutnicy Dźwięków w ubiegłym roku wydali płytę, słuchałeś?
0: Tak, oczywiście, dostałem nawet z autografami.
1: A, to do zrzutki
0: pomagaliśmy im wydać płytę. No, jak pomagaliśmy, to i dostałem w prezencie. No, nasz dzieło jakby ostródzkie, w zasadzie chyba wszyscy są z Ostródy, Szkutnicy Dźwięków, no Andrzej Olszko tutaj cały jakby
1: kapitanem jest.
0: Kapitan, tak, wódz i ster tej łódki, no ale Mirek Jagielski, Jan Goniszewski, Leman i Piotrek Duda, tak? To tak. Chyba cały skład. No już od jakiegoś czasu mijają nam szantami ostródzkie nasze wieczory przy jeziorze i bardzo z tego powodu się cieszę, że w Ostródzie kolejny zespół powstał, zwłaszcza szantowy. No, zresztą mamy z Andrzejem plany na przyszły rok, żeby rozszerzyć formułę Dni Morza, ale to jest na przyszły rok.
1: A no to chyba ziści się marzenie wielu Ostrudzian, bo jednak ta muzyka szantowa, pomimo tego, że jesteśmy na Mazurach zachodnich, jest jednak niszowa. Nie mamy sensu stricte festiwalu szantowego, nie zapraszamy innych, ale nasi Szkutnicy Dźwięków jeżdżą gdzieś tam na południe grać szanty.
0: No i korzystając z ich doświadczeń i znajomości, chcielibyśmy rzeczywiście zrobić taki mini festiwal szantowy, ale to nie w tym roku, w przyszłym roku.
1: Artur, no to do 27 czerwca, czyli kolejnego dnia ostródzkich Dni Morza. No właśnie, oprócz koncertów na Molo, Szkutnicy Dźwięków, zespół Szantaż, też zespół szantowy. Scena przy Placu Zabaw, tak możemy ją scharakteryzować. Kto tam zagra, bo będą, powiedzmy, dwa nurty muzyczne. Jeden DJ-ski, ale też kapela Ostrudzianie się nam zaprezentuje.
0: No na tej scenie przy Placu Zabaw zaprezentuje się właśnie kapela Ostrudzianie z gośćmi. To będzie jubileusz 40-lecia kapeli Ostrudzianie. To już jest jak Rolling Stonesi prawie są nasza kapela. Gerard Kowalkowski jak Mick Jagger kiedyś tak już mknąłem. Natomiast tutaj no, od 15, 15 zagrają oczywiście Ostrudzianie, tu w którymś momencie tego bloku, ale też Zamkowy Chór Kameralny, co jest ciekawe, w wersji, no, w wersji ludowej trochę będzie przyśpiewek ludowy, że tak powiem, chór śpiewał.
1: A to nowość.
0: Tak. Jako gość specjalny Andrzej Gogolin, Azja Śpiewana, no i goście z Niemiec, Osteroda am Harz, naszej zaprzyjaźnionej miejscowości w górach Harcu, Lerbachtaler, to jest miejscowość również, Lerbach to jest miejscowość, a Lerbachtaler to nazwa zespołu z tej miejscowości, niedaleko Osteroda am Harz położona. No i tak, no to zresztą będzie niemiecki folklor, nie wiem, czy będą ją odwołać, ale to będzie po niemiecku w każdym razie. I tutaj jeszcze na zakończenie Szanteczka dla dziecka, czyli takie preludium do tego, co będzie działo się na molo. Natomiast na molo DJ też wystąpi, na molo wystąpi DJ, to będzie DJ Simon G. Będzie nam najpierw rozgrzewał wieczór i zakończy go po pokazie fajerwerków. DJ Simon G również jeszcze zagra, żeby ludzie mogli zakończyć zabawę na dyskotekę na molo.
1: No to teraz o pokazie fajerwerków, Artur, bo będzie pokaz laserowy, ale będzie też pokaz fajerwerków. Co, gdzie, w jakiej konfiguracji, kto tam jeszcze zagra przy okazji tego, bo pokaz laserowy miała nam skrzypaczka umilić.
0: To jest nasz prezent dla nas z okazji dziesięciolecia portu lotniczego Szymany Mazury Szymany. I tu właśnie Violin Show to się nazywa, przy okazji też pokazu laserowego. To będzie, znaczy na molo, będzie pokaz laserowy, no, lasery będą na molo, a skrzypaczka będzie oczywiście w grzybku i jej dźwiękom muzyki skrzypaczki będą towarzyszyły lasery. O,
1: tak, i to będzie tak, jakoś zsynchronizowane,
0: tak, rozumiem. To będzie zsynchronizowane. Także będzie to ciekawy pokaz na pewno. Ja go już widziałem, bo na wyborach mi w zeszłym roku występowała. Ale no to jest fajne, ciekawe na pewno. No i bezpośrednio po tym fajerwerki bezhukowe. Dbamy o zwierzątka dalej.
1: Dbacie o zwierzątka, ale fajerwerki też na bulwarze, czy inna część miasta?
0: Na bulwarze. Tam z tyłu, tam spod dawnego spichlerza będą strzelane, także będzie widoczne na całym nabrzeżu od strony bulwaru europejskiego.
1: Pozwól, że wrócę jeszcze do ubiegłorocznego pokazu laserowego. Specjalnie nie robicie tego na plaży? Nie wyszło w tamtym roku.
0: To jest, lasery mają to do siebie, że mają ograniczoną strefę wpływów, że tak powiem, w której
1: można widać. To zobaczyć.
0: Tak. No i tutaj też na pewno nie każdy będzie mógł to zobaczyć. Natomiast fajerwerki to już każdy. Polecam się ustawić naprzeciwko molo, bo tam będzie to widać.
1: Także najlepiej zająć sobie jak wcześniej najlepsze miejscówki, żeby nie było potem narzekania jak rok temu.
0: Wcześniej trzeba przyjść, tak. No i tutaj jeszcze jak konkurs na najładniej przystrojoną jednostkę pływającą, no bo jakby częścią anturażu Mimorza jest parada jednostek pływających.
1: To może inaczej, w ogóle podstawą tego.
0: W zasadzie tak. No są regaty tak naprawdę na początku.
1: Memoriał Waldka Skarżyńskiego.
0: Drugi memoriał Waldka Skarżyńskiego i 33 już regaty Ostródzkie Dni Morza. To od godziny 10:30. No później gdzieś koło 15:00 zakończenie i rozdanie nagród, a o 20:00 mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy nie tylko wypłyną na paradę jednostek pływających i jak najwięcej będzie z nich przystrojonych, bo dalej mamy konkurs, od jakiegoś czasu wróciliśmy do tego chyba około 5 lat, na najpiękniej przystrojoną łódź i przebraną załogę. No i tu są nagrody pieniężne burmistrza.
1: Jest do wygrania kasa duża?
0: 1600-400, pierwsze, drugie, trzecie miejsce.
1: W gotówce, tak.
0: No to z tych atrakcji na jeziorze jakby, nie? Na molo. A dzień cały wypełni nam również charytatywny piknik rodzinny, giełda płyt winylowych, plitar chcemy też do tego dołożyć w amfiteatrze. Będzie strefa też takiej bezpiecznej jazdy przy amfiteatrze. Także od amfiteatru, parkingów, aż po molo będzie cały czas coś się działo. Będziemy charytatywnie zbierać dla Czarka pieniążki, który choruje nagle jaka 4. stopnia, to obecnie wszyscy zbierają na Czarka, ale to myślę, że właśnie to jest pilna potrzeba, żeby jemu pomóc i na jak najszybszą operację chyba, czy leczenie, na leki chyba jest mu potrzebne, są pieniądze.
1: Tak, będzie można się dorzucić, już niejedna zbiórka była prowadzona. To jeszcze tylko o tym miasteczku Bezpieczni w Drodze, to jest piknik edukacyjno-profilaktyczny, który miasto Ostróda współorganizuje z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, a także z Centrum Kultury w Ostródzie. Będzie można jak za młodych lat poczuć się trochę na placu manewrowym.
0: Tak jest.
1: Pozwiedzać strefa profilaktyczna, strefa zdrowia, a także trening w plenerze. Będzie między innymi też symulator dachowania i zderzeń. To jest coś dla tych, którzy lubią no, nieco mocniejsze uderzenia.
0: Tak, tak. No to jest przy amfiteatrze, a przy scenie koło placu zabaw będzie też strefa PKP. PKP będzie pokazywać...
1: Jak zderzenie z pociągiem?
0: To będą takie gry i zabawy promujące PKP.
1: PKP, PLK.
0: PLK, o PLK. Dokładnie. No, będzie strefa Castoramy, będą gry i zabawy Bratka, MOPS, biblioteki naszej, strefa Real Kids, strefa Zielonej Lokomotywy, przedszkola, dmuchańce, gry, zabawy, będzie też strefa właśnie tego dziesięciolecia lotniska Szymany. Także myślę, że każdy tam coś dla siebie znajdzie z dzieciakami i wrzuci tę przysłowiową złotówkę do puszki dla czarka. No, zapraszamy, no, to jest szczytny cel, a jednocześnie można się pobawić.
1: Zapraszamy, tym bardziej, że sporo będzie w ten właśnie weekend działo się w Ostródzie, bo przed nami też biwak wojsk napoleońskich, także dwie imprezy do odwiedzenia. Dni morza, no to ta strefa powiedzmy pływająco-spacerowa, czyli bulwar Jeziora Drwęckiego, ale biwak wojsk napoleońskich, rzut beretem, zamek, muzeum w Ostródzie, tam będzie rozbity obóz, będzie pokaz artyleryjski, kawaleria, bitwa, tak jest, wszystko, no,
0: wszystko,
1: można
0: wszystko będzie,
1: zobaczyć.
0: Będzie rękodzieło, no to już oddzielny jakby program jest, ale też bardzo bogaty, można będzie na pewno wymiennie sobie zwiedzać zarówno obóz wojsk napoleońskich i oglądać atrakcje przygotowane przez rekonstruktorów i jednocześnie udać się na jezioro, na gry i zabawy dla dzieci czy koncerty. Także myślę, że to jest weekend kompletny, sobota już w ogóle totalna, a tym bardziej jeszcze w niedzielę mamy Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym i tutaj też sorry, trochę będzie Ostróda zablokowana w niedzielę w określonych godzinach, ale to też jest impreza ogólnopolska, no, jak powiedziałem, Mistrzostwa Polski, także to, no, będzie się działo i tutaj będzie można oglądać w niedzielę zarówno start, jak i metę drużynowych indywidualnych szosowych Mistrzostw Polski. Od razu zaznaczę, będą jechali Mickiewicz, start będzie przy zamku, będą jechali Mickiewicza Olsztyńską wiaduktem, później na Rondo i na Kajkowo będą wypadać, na Wgórza Dylewskie. Także tutaj będą utrudnienia w ruchu. To jeszcze poinformujemy, myślę.
1: Ale przepraszamy już teraz z góry wszystkich.
0: Tak jest.
1: Weekend ten od 26 do 28 czerwca w Ostródzie, no to tak zwany weekend po kokardy. Indywidualne Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym. Będzie biwak wojsk napoleońskich, a także Dni Morza, na które zapraszaliśmy Was wspólnie z Arturem Munie, rzecznikiem prasowym Urzędu Miasta w Ostródzie.
2: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
4: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
5: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
6: Remont ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie. W związku z tym mamy czasową organizację ruchu. Zamknięty jest odcinek między ulicami Herdera i Armii Krajowej. Same skrzyżowania są przejezdne. Objazdy wyznaczono przez ulicę Sienkiewicza i początek ulicy Grunwaldzkiej od Ronda Weteranów.
7: Jeżeli najciężej jest zacząć i zrobić pierwszy krok, to w najtrudniejszym macie już za sobą. Teraz to środa już z górki. Żeby łatwiej było, podkręcamy tempo w Meloradio. Waldek Derłak. Hej, siemano!

11:00 Jack Star, Turn the Lights Off w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. Co by tu zrobić, żeby ta środa była jeszcze lepsza? Najlepiej już teraz zadzwońcie do Meloradia, bo do zgarnięcia mam dla was torbę 321-321-777, numer do nas, korzystajcie. Przyda się taka torba na pewno na co dzień, a na plażę i w wakacje to już na pewno. Dzwońcie szybko pod 321-321-777, torba Meloradia i trzy poranne szoty dla was w Melo o tej porze.

0: Dadox i How Does It Feel. Tak Melo rozkręca środę i podkręca tempo od samego rana. Cześć, siemanko Martyna, hej, dzień dobry.
1: Cześć, witam, witam.
0: Cześć, cześć, cześć. No i co tam, jakieś sukcesy już za tobą dzisiaj od rana?
1: Słuchaj, grunt, wstałam, zjadłam śniadanko, jedziemy z synkiem Wiktorkiem do przedszkola, później robota, a po robocie zapowiadają się rowery.
0: O, no i to jest to, słuchaj, aby pogoda dopisała, żeby fajnie było, można będzie się fajnie poruszać i trochę czasu spędzić tak bardziej aktywnie.
1: Dokładnie.
0: Martyna, po głosie słyszę, że lubisz. Słuchaj, jest też coś, co ja lubię i mam nadzieję, że ty też lubisz. Uważaj.
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Sprawdzamy się. Martyna,
1: dawaj.
0: Na ostro czy na słodko?
1: Ostro.
0: Ostro, dobrze, dobrze się zaczyna. To teraz uważaj. Pająk czy wąż?
1: Możesz ty. Oho. Pająk.
0: Szachmat, nie? Dobra, okej. I teraz uważaj na koniec. Wypić wodę po śledziach, czy wodę po ogórkach?
1: Po ogórkach.
0: Po ogórkach. Dobra, no to byśmy się podzielili jakoś. Słuchaj, a póki co melotorbę mam dla ciebie na fajny początek tej środy. Już
1: super,
0: pakuję.
1: Dziękuję.
0: Już wysyłam. Działaj w środę. Cześć Martyna, pa, hej.
2: Trzy szoty w Melo. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white. I don't

0: czekała z Meloradio, podkręcamy tempo. Wy nie widzicie, to ja wam powiem. Człowiek w najbardziej kolorowej marynarce na świecie teraz przed wami i za chwilę o newsach wam powie.
1: A w nich będą dobre wiadomości dla tych, którzy wybierają się samochodem do Zakopanego.
0: Za 7 minut siódma.
2: A już o siódmej zagramy
0: John Summit, Chainsmokers, All The Time w Melo. A czy ci specy od przepowiadania pogody to też mają dla nas dobre info? To za chwilę w prognozie na środę w Melo Radio.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Tobie dla kolegów, jeszcze mi właśnie po tańcu pracy, więc taki obiadek się przydał teraz.
4: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
3: Dziękujemy!
2: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
5: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Na siłkę do Extreme.
12: Na latę do Sis.
11: Po Wichajster do Refixa.
12: Po kardigan do Sinseya.
11: Po noże do Aldi.
12: Po ręczniki do Stelli.
11: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
12: I narożnik do salonu Umebluje.
11: Nieważne po co.
12: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
11: Zapraszamy.
13: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Daleko jeszcze?
17: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
16: Wow, jaki błękitny!
18: A to nasz hotel przy samej plaży.
17: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
19: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
1: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
6: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
0: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.
2: O reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.
14: Sponsorem programu jest Globmetal, producent murków oporowych z betonu architektonicznego. Globmetal mrągowo.
20: Pogoda nareszcie zmierza w stronę letniej. Już dziś ma na niebie pojawić się słońce. Chmury także mogą być nad naszymi głowami i niewykluczony jest z nich bardzo przelotny deszcz. Temperatura na razie na poziomie 12 stopni, ale po południu wzrośnie do 19, a miejscami do 20. Tyle będzie maksymalnie w Ostródzie i pobliskich miejscowościach. Kolejne dni na Warmii i Mazurach mają być coraz cieplejsze.
21: Sponsorem programu był Globmetal, producent murków oporowych z betonu architektonicznego. Globmetal Mrągowo.
22: Już prawie siódma. News ML Radia, Marcin Sikora.
1: Dwóch Białorusinów zatrzymanych w związku z zabójstwem mężczyzny w Białej Podlaskiej. Ofiarą jest artysta Simon Skrepecki, który publicznie krytykował władzę w Moskwie. Nieznany dotąd mężczyzna oddał w kierunku Rosjanina w sumie 5 strzałów. Teraz dobre wiadomości dla kierowców. Drogowcy oddali do użytku dodatkowy wjazd do Zakopanego, a to oznacza mniejsze korki. To droga łącząca rondo Klimka-Bachledy z ulicą Chramcówki w rejonie dworca kolejowego, mówi burmistrz miasta Łukasz Filipowicz.
23: Myślę, że nam to znacznie ruch rozładuje na samym wlocie do Zakopanego. Z perspektywy turysty do wyboru dwie drogi wjazdowe.
1: Nowa droga ma nieco ponad 300 metrów długości. Kamil Majchrzak pokonany przegrał w pierwszej rundzie turnieju tenisowego ATP w Londynie z czeskim tenisistą Jirim Lechecką 5-7-6-7. Mecz trwał blisko 2 godziny.
21: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
24: Środa wypadła tak jakoś w samym środku tygodnia. Dzisiaj, cześć, dzień dobry, hej, podkręcamy tempo w melo tak jak lubicie od samego rana. Waldek, Marcin i Daria. Inni gadają, a my już dla was gramy. Jest siódma.

Podkręcamy tempo w Melo Radio. Dzisiaj w środę, 17 czerwca, nam tak wjechał całkiem sympatycznie. 12 minut po godzinie 7 rano. No i słuchajcie, fajnie, bo się ma w końcu lato rozkręcić też, tak zapowiadają.

0: Idę.
1: Bambi Ankle Osia w Melo, tak? Z samego rana podkręcamy tempo. Chodźcie na meloradio.pl i czekamy na wasze propozycje. Jaki byłby najbardziej oryginalny, najdziwniejszy albo najgorszy smak lodów, co? Dajcie znać, czekamy na głosowy. Wchodźcie na meloradio.pl, tam na dole wystarczy tą słuchawkę tylko nacisnąć i już nagrywacie i wysyłacie i najfajniejszy mecz mamy dla was. Uwaga, a co ludzi z zagranicy mocno zaskakuje w Polsce, słuchajcie? Może góry, a może zabytki, co? A wcale, że nie, jak tak pomyśleliście, no. Bo uwaga, najbardziej zaskakują ich wesela.
2: Nie dziwi im się.
3: Ja pracowałam na kelnerce i tam naprawdę sporo hajsu idzie, więc mnie to chyba nie dziwi.
1: Się dzieje. Słuchajcie, turyści, którzy przyjeżdżają do Polski, zachwycają się różnymi rzeczami. Ostatnio pochodząca z Kanady dziewczyna była gościem na polskim weselu, no i zrobiła z tego relację na swoich socialach. Się poniosło, bo to było doświadczenie, którego zupełnie się nie spodziewała. Jak napisała sama, wesele w Polsce to kompletnie inna liga.
3: Wow, widzę, że zachwycała się jedzeniem, w ogóle zabawą, ale co mnie najbardziej rozbawiło, to to, że zachwyciła się łazienką. Że jest piękna, że jest super.
2: Może oni tam w Kanadzie nie mają takich ładnych.
1: Słuchajcie, wiadomka, w weselach i dobrym melo to my jesteśmy najlepsi na świecie. Będzie szansa w tym sezonie to oczywiście udowodnić, a my podkręcamy tempo w meloradiu Loco Loco. Gordo i Rainer Zonnewald już teraz. To jedna z gwiazd Sunrise Festival w Kołobrzegu. Tam też będziemy bawić się mocno razem z wami w samym środku lata. No i jasne, że podpowiem wam, że dzisiaj znów do zgarnięcia dla was bilety na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W te wakacje. Bądźcie z melo.

0: Meduza, Don't Wanna Go Home. Dzisiaj pytamy was, jaki byłby najbardziej oryginalny, najdziwniejszy, a może najgorszy smak lodów, jaki próbowaliście, albo może jaki byście wymyślili. Dajcie znać, czekamy na meloradio.pl na wasze głosówki. Za najfajniejsze pomysły mamy Melo Merch.
1: Lody niskiej jakości, tylko słodkie i nic więcej.
0: Okej, a tu jaka propozycja?
2: Uważam, że najciekawszym smakiem byłby lód o smaku ogórka kiszonego.
0: Czekamy na wasze propo na meloradio.pl.
3: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Kasia, Kosia, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radiem.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
3: Szukasz dobrego sposobu na zainwestowanie swoich pieniędzy? Developer Credo spółka ZO ma dla Ciebie świetną propozycję. Witaj w kolejnej odsłonie mieszkań w Kajkowie przy ulicy Widok nad jeziorem Saimino. To idealne miejsce dla miłośników kameralnego stylu życia. Drugi etap obejmuje 3 gotowe budynki do zamieszkania. Ponadto ruszyła sprzedaż kolejnych mieszkań przy ulicy Pierwszej Dywizji. Etap 4, budynek 1 i 5. Wybierz komfort i jakość nowoczesnego osiedla Nowe. Skontaktuj się z nami. Credo to sprawdzony deweloper. O reklamie.
4: Podkręcamy tempo od rana w Meloradio. Za 27 minut będzie 8, a teraz już Sigma.

0: Jest to Jonas Blue, Rita Ora na wokalu. Taki super numer u nas, a wasze super propozycje na temat smaków oryginalnych, odjechanych, najdziwniejszych smaków lodów są mocne, uwaga.
1: No ja myślę, że najdziwniejszym smakiem lodów byłby smak szynki albo takiej milonki.
0: Uwaga, uwaga, jeszcze jedno propos.
2: Myślę, że lody o smaku powrotu do byłego.
0: Uwaga.
3: Myślę, że bardzo ciekawym smakiem mógłby być cebulowo-octowy.
0: Aha.
4: Najgorszym smakiem lodów, jakie jadłam, to była macza. Po prostu coś okropnego. Poczułam się jak krowa na pastwisku.
5: Zgadzam się.
0: Uwaga, jeszcze jedno.
6: Lody o smaku?
7: Ryby z frytkami.
6: Na pewno tańsze niż prawdziwy odpowiednik na morzu.
0: To na pewno. Ryby z frytkami.

0: Meloradia. Moonlight w Meloradio, a już jutro, już pojutrze, trochę przyspieszyłem piątek, chcielibyście co? 30. Meloradia na żywo w ramach cyklu imprez płynę z Melo. To będzie wyjątkowo dobre Melo. Jolek poprowadzi 30. Meloradia na żywo.
1: A już o 8:00 zagramy.
0: Bibi Rexha i Faithless in Your Religion. Za chwilę w Meloradiu też newsy i najświeższa prognoza pogody, a teraz za 8 minut 8.
1: Autopromocja.
2: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to co robimy w Meloradiu od 10,
3: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Autopromocja. Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
11: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi Twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
14: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
15: Skoda. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert taniej masz. Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
17: Marek, szefowa cię prosi.
18: Potem.
17: A teraz co robisz?
18: Walczę z potem.
17: Zrób to skutecznie.
18: Ale jak?
17: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
19: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. Trzy, powtórz aplikację po kilku dniach.
20: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
21: Castorama. Teoria
22: i praktyka.
21: W teorii przydałoby się odmalować salon.
22: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
21: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
22: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
24: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
1: Po reklamie.

0: w Ostródzie całkiem spory, poranny szczyt w pełni. W miniony weekend na drogach Warmii i Mazur doszło do 9 wypadków, w których 2 osoby zginęły, a 10 zostało rannych. Policjanci byli wzywani do 177 kolizji, a w ich ręce wpadło 27 kierowców na podwójnym gazie.
1: Sponsorem programu jest Globmetal, producent murków oporowych z betonu architektonicznego. Globmetal Mrągowo.
0: Przed nami kolejny dzień z mieszaną pogodą. W prognozach na poranek dominuje słońce, potem mają pojawić się chmury i z nich, zdaniem synoptyków, może zdarzyć się przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 19, może 20 stopni. Tyle będzie w Ostródzie około 15. Jutro odrobinę cieplej. Wyższe wskazania na termometrach i to znacząco w naszym regionie od piątku.
1: Sponsorem programu był Globmetal, producent murków oporowych z betonu architektonicznego. Globmetal Mrągowo.
2: To już prawie 8. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Na początek pijany kierowca karawanu w Radostkowie koło Częstochowy, 51-latek, po zatrzymaniu wydmuchał aż 2,5 promila alkoholu. Policję zawiadomił świadek zaniepokojony stylem jazdy karawanu, mówi podkomisarz Barbara Poznańska z częstochowskiej policji.
4: Według zgłaszającego pojazd jechał slalomem, stwarzając zagrożenie.
3: Kierowcy grożą za to grzywna, 3 lata więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów. Zmieniamy temat. 6,10 zł za litr benzyny 95 oraz 6,44 za litr diesla to maksymalne ceny paliw na dziś. Na koniec jeszcze podsumowanie ostatnich meczów na mundialu. Broniąca tytułu Argentyna pokonała Algierię 3-0 w Kansas City. Francja pokonała Senegal 3-1 w East Rutherford koło Nowego Jorku. Z kolei Norwegia pokonała Irak 4-1 w spotkaniu w Foxborough koło Bostonu.
5: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
2: Przed nami też niezła rozgrywka, bo już za chwilę zabawa gotowina. Wszystko. Zaczynamy kolejną godzinę z Melo, podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek, Marcin i Daria, hej!

Podkręcamy tempo w Melo Radio i czekamy na was już teraz, bo za chwilę startuje zabawa. Gotowi na wszystko? Jak czujecie, że dzisiaj jest wasz dzień, wasza środa, to pokażcie to innym i dzwońcie teraz pod 321-321-777, bo fajny merch czeka. Czekamy na dwie osoby. Dzwońcie do Melo Radia.

0: Sophie Ellis, Backstory, Armin van Buuren w Melo.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: A teraz też mamy niezły duet, który wystąpi oczywiście solo. Cześć, dzień dobry, jest Andrzej. Hej, hej.
2: Siemanko.
0: Siemanko, Andrzej dzisiaj jakieś prace pod tytułem podlewanie w planach ma. No to fajnie, znaczy się, że temperatura rośnie, cieszymy się. I jest Krzysiek też, cześć Krzysiek.
3: Cześć, witam słonecznie.
0: Siema, Krzysiek, słonecznie już nastawiony dzisiaj do urzędowych spraw. Podobno to się zapowiada trochę taki dzień, no, do poodhaczania niektórych spraw. Słuchajcie, to my teraz wejdziemy w tę środę naprawdę mocno. Zabawa gotowi na wszystko, w niej do zgarnięcia za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną malotorba. I teraz pamiętajcie, panowie, kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. To jest najważniejsza zasada tej zabawy. Czy wszystko jasne?
3: Okej.
2: Tak.
1: Gotowi na wszystko.
0: Jaki konkret dzisiaj, Daria, nie?
4: Lecą.
0: Zaczynajmy, nie przedodzaj, zaczynaj. Dobra, pierwsze pytanie dzisiaj. Najdłuższy okres w dziejach ludzkości to prehistoria czy starożytność?
2: Andrzej
0: był pierwszy, czy Krzysiek był pierwszy,
4: ja
0: Daria?
4: Ja słyszałem Krzyśka pierwszego, tak? Trochę ja też... cicho, ale był.
0: Dobra.
3: Prehistoria,
0: dobrze.
4: Dobrze,
0: dobrze, gratulacje, bardzo dobrze. Wierzymy, że Andrzej też wiedział. Za chwilę będzie szansa udowodnić. Uwaga, jeden punkt na koncie Krzyśka, na razie 1-0. I pytanie numer dwa dzisiaj. Jakie zwierzę najdłużej śpi w ciągu doby? Koala czy kot?
2: Andrzej
0: tym razem.
2: Koala,
0: dobrze.
4: Dobrze.
0: Ja myślałem, że kogoś tutaj zaskoczę. 22 godziny koala. No, niezły wynik jak na 20.

0: Jeszcze 4 godziny doby, nie? Za to kot tak mniej więcej 13-16, chociaż mój kot to i potrafi na dobę 26 godzin
1: Masz
0: pospać.
1: Masz dziwnego kota, Waldek.
0: 1-1 dzisiaj, nie? Dobra, słuchajcie, no to jest nieźle, podzieliliście się punktami, ale nie musicie się dzielić merchem od nas. Wysyłamy. Andrzej i Krzysiek dostają od nas melotorbę. Dzięki bardzo, trzymajcie się, fajnego dnia.
2: Gotowi na wszystko. W Melo Radio.

0: Pan Cygla, I Can't Wait w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, a dzisiaj pytaliśmy was o najbardziej oryginalne, najdziwniejsze, najlepsze albo najgorsze smaki lodów.
1: Lód o smaku sukcesu byłby najlepszym.
0: No i ja się zgadzam, słuchajcie, nie? To by było dopiero. Umieć kręcić takie lody, no? Od samego rana, 27 minut po 8 mamy.
2: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
3: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Na siłkę do Extreme.
12: Na latę do Sis.
11: Po wichajster do Refixa.
12: Po kardigan do Sinseya.
11: Po noże do Aldi.
12: Po ręczniki do Stelli.
11: Po kredyt do Pekao Banku Polskiego.
12: I narożnik do salonu Umebluje.
11: Nieważne po co.
12: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
11: Zapraszamy.
13: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
14: Bittersweet.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils

0: na e-bilet.pl.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest!
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
4: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
8: Po reklamie. Meloradio Mazury.

0: Blaze i Kisses. Melo Radio, tak podkręcamy tempo, a już w lipcu zabieramy was do magicznego świata Tomorrowland. Najlepsi DJ-e, super klimat i ludzie z całego świata. No i emocje, jakie możecie przeżyć razem z Melo Radiem. Kolejni słuchacze mają już swoje miejsce w autobusie do Boom w Belgii.
1: Sylwek i Marta, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radiem!
2: Super!
0: Chcecie też? To wbijajcie szybko na meloradio.pl i napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Czekamy na was na meloradio.pl, a na naszym Insta możecie zobaczyć, co takiego wymyślili Marta i Sylwek. A teraz David Guetta będzie na Tomorrowland, możecie być razem z nim. Czekamy na wasze zgłoszenia na meloradio.pl. Just the way you are. W Melo za 17.09.

0: Better Times. Robin Schulz i najlepszy drop nowych hitów. Melo mamy dla was. Można głosować na ten numer, bo to propozycja do 30 Meloradia, a Olek Pych dla was 30. Najnowsze notowanie poprowadzi już w piątek pojutrze, 19 czerwca na żywo, prosto z barki przy bulwarach Wiślanych. Słuchajcie koniecznie 30 Meloradia. Posłuchajcie też newsów już za chwilę. Marcinie.
1: Bo w tych newsach dowiecie się, dlaczego do 10 jeszcze lepiej nie iść do ZUS-u załatwiać szaki. Jakieś sprawy, o, w końcu.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: And Dust is Zakaria w Mel Radio. To my mamy sprawę, jakbyście chcieli jakieś info pogodowe, to za chwilę będzie w Melo. Za 9:09.
2: Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja.
3: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Hello, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Amazon Prime daj od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
9: Skoda. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Renew. Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew oferuje możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancję do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatną inspekcję auta po roku od zakupu. Więcej informacji w salonach oraz na używane Renault.pl.
11: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
12: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej, jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr, tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie 2,99 za każdą

0: Obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
4: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
5: Po reklamie.

0: Nadal miejscami tłoczno jest w Ostródzie, na głównych trasach regionu spokój, poza miejscami, gdzie spotkamy drogowców, a tak jest na drodze powiatowej na odcinku Bednarki-Ryn. W związku z remontem na tej trasie mamy czasową organizację ruchu. Możliwe są utrudnienia, zachowajcie ostrożność. Okolice 19-20 stopni pokażą dziś warmińsko-mazurskie termometry, zatem temperatury zaczynają rosnąć. W kolejnych dniach ma być jeszcze cieplej, w sobotę nawet powyżej 30, tak wynika z prognoz. Środa w Ostródzie i pobliskich miejscowościach minie zmieszaną pogodą, nad naszymi głowami słońce, ale i chmury, z których zdaniem synoptyków może zdarzyć się deszcz, ale raczej przelotny.
1: Już prawie 9:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: Jeszcze do 10:00 lepiej nie załatwiać spraw w ZUS-ie. Od 8:00 trwa dwugodzinny ogólnopolski strajk ostrzegawczy pracowników zakładu. Mogą być problemy z obsługą. W Polsce przybyło studentów. Pod koniec zeszłego roku było ich ponad 1 300 000, czyli o ponad 40 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Spora grupa to ci spoza Polski, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
3: Wśród studentów mamy blisko 102 tysiące cudzoziemców. Przede wszystkim z Ukrainy niemal 47 tysięcy, z Białorusi 11 tysięcy i z Turcji około 5 tysięcy.
2: Najwięcej studentów jest na kierunkach związanych z biznesem, administracją i prawem. Lech Poznań ma nowego piłkarza. Klub pozyskał bramkarza Mateusza Lisa. Ostatnio występował on w drużynie z tureckiego Izmiru.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Ale razem lecimy z tą środą. No i tak będzie dalej. Podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Siema, hej, dzień dobry. Już 9:00, inni gadają, a my już gramy.

0: James Lloyd, Manward. W Melo Radio podkręcamy tempo 11 minut po godzinie 9. Wiecie, w firmach są różne rodzaje dni, prawda? Jakieś tam owocowe czwartki są i inne takie fajne, nie? A ty dzisiaj masz chyba dzień śpiewania.
1: Tak, ja wam dzisiaj pięknie śpiewam, ale czyż nie jest miło, kochani?
2: To chyba nie jest benefit. Mam wątpliwości.
1: Rzućcie mi słowo i zaczynam śpiewać.
2: Kapusta.
0: A można się nie zgodzić?

0: Ale, ale powiem ci, najlepiej ci wychodziło tak, jakby to było konieczne. Jakbyś mogła tak jeszcze raz.
1: Jakby to było konieczne.
2: No brzmi sprawie jak Kizno. Nadajesz się na sobowtóra, tylko trzeba cię trochę ucharakteryzować.
1: Dobra, damy radę, nie ma problemu.
0: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Koniecznie musicie usłyszeć o tym, co zrobili japońscy kibice na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Pokazali klasę i znów, no zrobili to, z czego są znani na całym świecie, czyli po meczu z Holandią dokładnie posprzątali swój sektor stadionu. Byli jak zwykle przygotowani, bo wiecie, oni na mecz zabierają ze sobą worki na śmieci. Japończycy tak robią od mundialu pierwszego, na którym byli w 98 roku. Na poprzednich mistrzostwach to oni posprzątali nawet po meczu, w którym ich drużyna wcale nie grała.
2: O, popatrz, a ja ci powiem, że tak samo dobrze zachowali się piłkarze japońscy, którzy w szatni zostawili bardzo duży porządek, a wielu piłkarzy nie potrafi tego zrobić.
0: No, a z kolei na tych samych mistrzostwach niezły bałagan w ekipie Anglików, bo okradziono ich ciężarówkę ze sprzętem i słuchajcie, zawinęli... Ty się nie śmiej, Daria! Zawinęli im... Ej, no proszę cię, zawinęli im między innymi, uwaga, buty! A oni dzisiaj, no...
2: Będą do kupienia na takich portalach zużywanymi.
0: Ona miała coś z tym wspólnego. Oni dzisiaj wieczorem z Chorwacją grają. Daria, pożycz chłopakom...
1: To na boso!
0: Klatki! Słuchajcie, kto pozamiata w tym meczu? Początek o 22.
3: Najlepszym piłkarzem dla mnie jest ten Mekambe.
4: Mambeppe.
3: Mambeppe. Mambeppe.
4: Mambeppe.

0: Ej, Benny, halo, w Melo Radio takich numerów u nas nie brakuje, no i nie brakuje szans na szybką kasę dla was do zgarnięcia. 200 mogą polecieć do was i najlepsze jest to, że tą kasę będziecie mieli od ręki i od razu będziecie mogli ją wydać. Tylko pytanie na co? Jakie macie pomysły? Na co wydacie szybką kasę od Melo Radia? Wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znać. No i zgarnijcie 200.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Kasia, Tosia, idziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Odpowiedzialny rekordat Industria Chemika i Farmaceutyka S.p.A.
10: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka, latte, crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
11: Szukasz dobrego sposobu na zainwestowanie swoich pieniędzy? Deweloper Credo spółka ZO ma dla Ciebie świetną propozycję. Witaj w kolejnej odsłonie mieszkań w Kajkowie przy ulicy Widok nad jeziorem Saimino. To idealne miejsce dla miłośników kameralnego stylu życia. Drugi etap obejmuje 3 gotowe budynki do zamieszkania. Ponadto ruszyła sprzedaż kolejnych mieszkań przy ulicy Pierwszej Dywizji. Etap 4, budynek 1 i 5. Wybierz komfort i jakość nowoczesnego osiedla Nowe. Skontaktuj się z nami. Credo to sprawdzony deweloper.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.

Trolle, jest Stella Into. Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio i gramy dla was w środę rano, już za 18 minut 10, a przed nami już niedługo 3 wyjątkowe dni. Tysiące fanów muzyki elektronicznej, no i zachody słońca nad polskim morzem przy setach, które zagrają najlepsi DJ-e. Potężne show i mega klimat na Sunrise Festival, gdzie będziemy bawić się razem z wami. Zagrają Axwell, Paul Van Dyk, Rehab, Seagala i Hughes i wielu innych wyjątkowych DJ-ów. Możecie tam być i bawić się razem z Melo Radiem. Bilety dla was już dziś do zgarnięcia w Melo, więc bądźcie bliska. Teraz już Kygo, Kality Griffin.

to cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Adi, wsiadaj i lecimy dalej, bo to środa, jest jeszcze trochę czasu, żeby było jeszcze fajniej. No.
1: Dobra, ja tylko zapnę pasy, bo ja jestem ten bezpieczny i możemy jechać. No, tylko bardzo zatankowaliście dobrze samochód, tak?
0: No pewnie, spokojnie, no wszystko
1: to
0: gra.
1: No to jedziemy, dobre malo.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: No, to będzie ten Impala, Dracula w remiksie Jenny.
0: No, to ja będę jutro. Rano.
1: Ja dzisiaj prawie zaspałem, ale udało mi się i jestem nawet pełen energii, także zapraszam.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
3: Bittersweet.
4: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja koszarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
9: O reklamie. Meloradio Mazury. Trafik.
10: Nietrzeźwi kierujący to prawdziwe niebezpieczeństwo, dlatego ostrucka policja po raz kolejny przeprowadziła akcję Trzeźwość. Podczas niej skontrolowała 550 kierowców. Jeden z nich był w stanie po użyciu alkoholu, jeden z aktywnym zakazem prowadzenia pojazdów, a jeden bez uprawnień.

0: Na sam błękit nieba dziś raczej liczyć nie możemy. Zdaniem synoptyków nad naszymi głowami mogą pojawić się także chmury, no i z nich niewykluczony jest przelotny deszcz. Opady będą bardzo słabe, tak wynika z prognoz. Temperatura pnie się w górę i około 15 zatrzyma się na poziomie 19-20 stopni. Jeszcze cieplej ma być w kolejnych dniach. W sobotę w Ostródzie nawet powyżej 30.
1: To są newsy Meloradia Mazury.
0: Justyna Rudzka, zapraszam. Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przekazał kolejne pieniądze dla służb mundurowych. Tym razem to 800 tysięcy złotych. Środki pójdą m.in. na zakup samochodów czy kładów do patrolowania granicy polsko-rosyjskiej. Dotacja ma pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom. Zmiany proboszczowskie w archidiecezji warmińskiej. Arcybiskup Józef Górzyński mianował nowych administratorów i proboszczów parafii. Zmiana dotyczy m.in. parafii w Wałdowie i Starych Jabłonkach. Nowi proboszczowie obejmą stanowiska od 1 lipca. Już pod koniec tygodnia na Warmię i Mazury dotrą upały. A jakie będzie według długoterminowych prognoz lato?
2: Pogoda latem zapowiada się zmiennie, z falami wysokich temperatur przeplatanych wędrówką frontów atmosferycznych przenoszących gwałtowne zjawiska atmosferyczne w postaci burz, silnych ulew, lokalnie także opadów gradu. Po przejściu frontów spodziewane są okresy z niższą temperaturą.
0: Mówił synoptyk Przemysław Makarewicz.
3: Minuta do 10:00, to są newsy Meloradia. Marcin Sikora.
4: Audyt i sprawa w prokuraturze. Wysokie zarobki młodego lekarza bez specjalizacji wywołały reakcję rządu i polityków opozycji. PiS zgłosił to do prokuratury. Z kolei rząd przyjął ustawę, która pozwoli na zbieranie informacji o zarobkach medyków w oparciu o ich numer PESEL, mówi premier Donald Tusk.
5: Rozpoczęła się kontrola. W zależności od efektów tej kontroli być może będą także konsekwencje o charakterze prawnym.
4: Kiedy sprawa wyciekła, warszawski radny złożył rezygnację z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Wegeburger zostaje, ale kiełbasa będzie mogła być tylko z mięsa. Parlament Europejski przegłosował dzisiaj nowe przepisy o nazewnictwie produktów pochodzenia mięsnego i roślinnego. Mięso zostało jasno zdefiniowane jako jadalne części zwierząt. A Maja Chwalińska zagra w wielkoszlemowym Wimbledonie bez konieczności gry w eliminacjach. Polska tenisistka dostała dziką kartę.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Siemanko, jest 10:00 na zegarach, ja jestem Adi, no i fajnie, że jesteście, bo dzisiaj środa, mały piątek, jesteśmy bardzo blisko weekendu. Za chwilę ruszamy z Daj Pytanie, ale najpierw Temi Pala i Dracula. Marcin się do mnie uśmiecha, bo mam pewien problem techniczny, ale naprawdę zaraz będzie. Ewentualnie zrobimy to na żywo.
4: Uwierzę, jak usłyszę.
3: Dobrze. Temi Pala, Dracula, to jest nuta, na którą wszyscy czekali. Robimy głośniej, bo mamy środę, piątek blisko. Przypominam,

0: Alok Kality, Diving to Me. 16 minut po 10, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Słuchajcie, czas ruszyć z zabawą Daj Pytanie. I jeżeli chcecie zgarnąć coś fajnego z Melo Merchu, no to dajcie pytanie na odpowiedź o treści...
1: Jeszcze 5 minut.
0: Czyli musicie zadać pytanie dosłownie na WhatsAppie Melo Radia. Znajdziecie go na meloradio.pl, dosłownie jednym kliknięciem. Czekam na głosówki, bo dzięki temu będzie to brzmiało zdecydowanie lepiej. Daję jeszcze raz wam przykład.
1: Jeszcze 5 minut.
0: No i do tego potrzebujemy jakiegoś fajnego pytania. Działajcie, Melo Merch do zgarnięcia. Hej,

0: Dub Dogs, Fezzo's Ork, How Does It Feel w Meloradio, tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, przypominam o naszej zabawie, daj pytanie, no i właśnie, mamy odpowiedź.
1: Jeszcze 5 minut.
0: No i do tego trzeba nagrać fajne pytanie na WhatsAppie Meloradia. Zapraszam serdecznie, bo jak będzie fajne pytanie, to fajnie zabrzmi, o, coś przyszło. No, merch Meloradio do zgarnięcia, a w tej godzinie jeszcze Natalia Nykiel i Error, czyli coś, co właśnie też mi wyskoczyło na laptopie.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to muzyka.

0: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
2: Na siłkę do Extreme.
3: Na latę do Sis.
2: Po Wichajster do Refixa.
3: Po kardigan do Sinseja.
2: Po noże do Aldi.
3: Po ręczniki do Stelli.
2: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
3: I narożnik do salonu Umebluje.
2: Nieważne po co.
3: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
2: Zapraszamy.
4: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
12: O reklamie. Autopromocja.
13: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
14: Meloradio.
13: Ale proszę uzasadnić.
14: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
13: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
14: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
12: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają
13: Iga Dudziuk
14: i Mikołaj Kujawiński.

0: Natalia Nykiel i Error, a to nie jest żaden error. To się dzieje naprawdę, serio! To nie jest żaden błąd Matrixa. Jedziecie z Meloradiem na tegoroczny Tomorrowland. Spotkacie się z Arminem, Davidem Guettą, Lostem Frequencies'em, Martinem Garrixem. Jest to pewnie... Kogo byście chcieli najbardziej zobaczyć na Tomorrowland? Pytaliśmy o to Tosię, która już wie, że jedzie.
1: Na wszystkich tak naprawdę. Na Armina, na Tiesto, Fischera.
0: No generalnie ekipa dość solidna, przyznacie. A jeżeli wy chcecie jechać tam razem z nami, no to koniecznie. Już teraz wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszcie z kim i dlaczego. No i też dajcie wspólną fotkę, jak imprezujecie, albo jakiś filmik. A to na pewno będziemy słyszeć na Tomorrowland.

0: Baby Rexa, David Guetta i Sad Girls w Melo Radio. 10 minut do 11, tak podkręcamy tempo. Mamy daj pytanie. Jest z nami Marcin Sikora, który przed momentem użyczył swojego pięknego głosu. Witamy ponownie.
1: Witamy ponownie.
0: I dałeś odpowiedź, Marcin, co to było?
1: To było...
0: Jeszcze
1: 5 minut właśnie.
0: No i mamy pytanie.
2: Kiedy wyjdziesz z tego kibla?
0: No, to nie jest tak, że jest dobrze albo niedobrze. No, akurat odpowiedź jeszcze 5 minut, to myślę, że akurat tu jest bardzo adekwatna.
1: No bo jeszcze 5 minut, no.
0: I krótko, no.
3: A już o 11 zagramy.
0: Gips i win, czyli będzie trochę motoryzacji.
4: Prosto ruszamy, gdzie nas konie.
0: Marcina, co masz w newsach?
1: A w newsach zajrzymy na Wimbledon na przykład.
0: Proszę bardzo, czyli na sportowo. Bądźcie z nami, bo ten numer, który słyszycie, punktualnie o 11.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident.

0: bilety na e-bilet.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED, aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
8: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
11: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
12: Po reklamie. Meloradio Mazury. Pogoda.
13: Czeka nas gorący, a nawet upalny weekend. Według prognoz w sobotę w naszym regionie temperatury powyżej 30 stopni. Dziś nieco chłodniej, ale już całkiem przyjemnie. Po południu na ostródzkich termometrach zobaczymy 19-20 stopni. Środa minie zmieszaną pogodą, na niebie słońce, ale i chmury. Z nich może zdarzyć się przelotny deszcz. Kolejne dni na Warmii i Mazurach już raczej suche.
12: To są newsy Meloradia Mazury.
13: Justyna Rudzka, zapraszam. Zapadł wyrok w sprawie pijanego kierowcy z Miłomłyna. Mężczyzna został zatrzymany w styczniu przez policjanta po służbie. Miał 1,5 promila alkoholu. 61-latek dobrowolnie poddał się karze. Trafi do więzienia na 2 lata i 8 miesięcy. Dodatkowo będzie musiał zapłacić 10 tysięcy złotych na Fundusz Sprawiedliwości. Ma także dożywotni zakaz kierowania pojazdami. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa sprzedaje ruiny pruskiego dworku w Lubajnach. Rządowa agencja tym samym rezygnuje z odbudowy. Ta była szacowana na 25 milionów złotych. Za działki o powierzchni ponad 3 hektarów trzeba zapłacić ponad 500 000 złotych. Już w piątek ostrucka grupa teatralna Sumierz zaprezentuje premierowo spektakl Po drugiej stronie ekranu, mówi reżyserka Marta Jankiewicz.
14: To jest jakby cała droga od zera do stworzenia spektaklu, bez scenariusza, który gdzieś tam może jest i sobie go bierzemy, tylko na zasadzie ćwiczeń z dramy.
13: Spektakl do zobaczenia o 18.
15: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
16: 10 tysięcy osób podpisało się już pod petycją w obronie przydrożnych drzew na Warmii. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie chce wyciąć nawet 8 tysięcy drzew. Tłumaczy to względami bezpieczeństwa. Protestują przeciw temu mieszkańcy. Mówią, że takie szpalery mają również funkcje obronne, co widać choćby w Ukrainie.
17: To tam często widać walki jakieś właśnie w liniach drzew, które stanowią lepszą ochronę niż po prostu walka w otwartym polu.
16: Plan musi zostać zatwierdzony przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. USA zezwolą Iranowi na sprzedaż ropy natychmiast po podpisaniu porozumienia, tak twierdzi Wall Street Journal. Dziennik powołuje się na źródła znające treść umowy. Lionel Messi zagrał w aż 6 mundialach. Argentyńczyk dokonał tego jako pierwszy piłkarz w historii. Dziś może do niego dołączyć Portugalczyk Cristiano Ronaldo.
15: Marcin, oglądasz mundial?
16: Nie.
18: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
15: Ty, bo powiem ci szczerze, że ja też tak, kurczę, nie bardzo. I to jakoś, nie wiem, no jak Polska nie gra, to jakoś nie mam takiej motywacji. No.
16: Jak mundial się toczy, to ja już śpię.
15: A no, no, no
16: albo to dopiero wstaję.
15: No bez kitu. Siemanko, ja jestem Adi i gramy razem do 14.

Ma być wtedy rewelacyjna, bo właśnie sprawdziłem radary. Kiedy? 31 lipca, bo wtedy w Kołobrzegu rusza Sunrise Festival. A ja teraz wam zaproponuję nutkę, którą bardzo lubię i dawno nie słyszałem. Mam nadzieję, że wam też siądzie. Uncle Funkle i Oh Natalie.

0: A Lottery Talk to You w Melo Radio. 26 minut po godzinie 11. Podkręcamy tempo. Bardzo imprezowy numer, który mam nadzieję, że daje wam dużo pozytywnej energii. Przyświeca wam cel tego, że weekend jest naprawdę turbo blisko. A w tej godzinie jeszcze weekendowo pojawi się Nicki Minaj i Starships.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.

0: Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
4: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUVy T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
5: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
6: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
5: No, sprytnie.
7: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert.
9: Szukasz dobrego sposobu na zainwestowanie swoich pieniędzy? Deweloper Credo spółka ZO ma dla Ciebie świetną propozycję. Witaj w kolejnej odsłonie mieszkań w Kajkowie przy ulicy Widok nad jeziorem Saimino. To idealne miejsce dla miłośników kameralnego stylu życia. Drugi etap obejmuje 3 gotowe budynki do zamieszkania. Ponadto ruszyła sprzedaż kolejnych mieszkań przy ulicy Pierwszej Dywizji. Etap 4, budynek 1 i 5. Wybierz komfort i jakość nowoczesnego osiedla Nowe. Skontaktuj się z nami. Credo to sprawdzony deweloper.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
13: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.
14: Oh,

0: Nicki Minaj, Starship z Melo Radio. To teraz pogadajmy o marzeniach. 18 minut do godziny 12. Wiem, że marzycie o tym, by pojechać na Tomorrowland i możecie to zrobić z Melo Radiem. No i tak się składa, że Dominika akurat śmiga. No i Dominika, powiedz mi, no dlaczego warto?
1: No bo jak widać, marzenia się spełniają, a wróżki dobrze przypowiadają.
0: No to tak? Okej, no to dobra. Słuchajcie, jeżeli macie ochotę dobrze się bawić i przeżyć coś niesamowitego, no to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. No i przy okazji dajcie jakąś fajną fotę, jak raz imprezujecie, albo filmik, bo to bardzo nam pomoże. Mówię serio. Dojazd na imprezę, czyli to wielkie przeżycie Tomorrowland macie za friko. Będzie też w trakcie potężna integracja.

0: Shimza i Fire w Melo Radio. Prawdziwy ogień. 10 minut do 12 podkręcamy tempo, a razem ze mną Marcin Sikora.
1: No cześć. I przynoszę... Co ja przynoszę? Ja dużo rzeczy w newsach przynoszę.
0: Traktujemy to jak oficjalną zapowiedź newsów Melo Radio, tak. To już punktualnie nawet minutę przed 12.
2: A już o 12 zagramy
0: Thomas Gray i Rumors. Ty wiesz, że jesteś Sigmą, nie?
1: Wiem, jakoś tak coś mi się nie wydaje, że to, co mam przed oczami, to wam przynoszę, ale chyba wam przynoszę.

0: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
3: Jedź na tu Motulat z Meloradiem. Zagrają

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.

0: 96.4 albo 89.4 FM. Pogoda.
1: Wielkimi krokami zbliża się lato, no i pogoda zaczyna robić się już letnia. W piątek i w sobotę będzie naprawdę gorąco. Dziś ciepło do 19-20 stopni. Tyle zobaczymy na termometrach w Ostródzie i pobliskich miejscowościach około 15. Nad naszymi głowami słońce, ale i chmury. W prognozach mamy także deszcz. Ten jeśli popada, to raczej przelotnie. Tak przynajmniej twierdzą synoptycy.
0: To są newsy Meloradia Mazury.
1: Justyna Rudzka, zapraszam. Warmińsko-Mazurska Straż Graniczna kontrolowała pracodawców. Raport za ostatnie pół roku przeraża. Najwięcej nieprawidłowości przy zatrudnieniu cudzoziemców było w powiecie ostródzkim. To 20% wszystkich kontroli. Najczęściej brak wszystkich dokumentów stwierdzano u obywateli Kolumbii. 3 miliony złotych ma kosztować remont bocznego boiska stadionu piłkarskiego w Ostródzie. To wyliczenia urzędników. Wiadomo, że dotacja z Ministerstwa Sportu pokryje nieco ponad połowę kwoty. Resztę władze miasta będą musiały wygospodarować w budżecie. Przez Ostrudę przejdzie Marsz Wolnych Ludzi. Będzie to element tegorocznego Ostruda Reggae Festival. Uczestnicy pokonają trasę z Białych Koszar na Bulwar Europejski, mówi organizator festiwalu Piotr Kolaj.
2: Cały marsz będzie rozpoczynała platforma z jadącym sansystemem. Będą to dwa sansystemy dokładnie, Panda Dread Sansystem i Roots Revival. Będziemy mieli tancerki jakby przebrane w stroje karnawałowe.
1: Festiwal startuje 23 lipca.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Będzie kolejna próba wprowadzenia wyższej akcyzy na alkohol. Ministerstwo Finansów planuje od przyszłego roku podnieść podatek. W górę ma też pójść opłata cukrowa za słodzone napoje, gazowane i energetyki. Polska upomina się o stałą bazę wojsk amerykańskich. Rząd przyjął uchwałę w tej sprawie. Nie wywołuje to politycznych sporów. Na linii rząd-prezydent, mówi minister Adam Szłapka.
5: Pan premier Kosiniak-Kamysz jest upoważniony do tego, żeby wraz z innymi ministrami i z innymi instytucjami ten projekt bardzo rzetelnie przygotować.
4: A Donald Trump w rozmowie z Karolem Nawrockim miał podtrzymać swoją wcześniejszą deklarację o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Jeszcze Serena Williams, która wystąpi na Wimbledonie, legendarna amerykańska tenisistka, otrzymała dziką kartę do turnieju deblowego, w którym zagra razem ze swoją siostrą Venus.
3: A potem z bratem Marsem.
6: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
4: Dobrze, że nie z Bruno Marsem, bo nie wiem, czy on umie grać w tenisa.
3: Nie wiem, ale wiem, że facet naprawdę nieźle sobie radzi muzycznie. A Thomas Gray? No to jest dopiero zdolniaka. A ja jestem Adi i Tomasa Greya daje znać, że usłyszycie na Tomorrowland. Jeżeli chcecie się wybrać, to wbijajcie na meloradio.pl.

Lubię cię jak lato, modelki Budarski. Podkręcamy tempo, 15 minut po 12. No mam nadzieję, że dajecie radę. Z czym? No z pracą, bo wiem, że nikomu się nie chce, dlatego od tego macie mnie, żeby was trochę zaktywizować i w międzyczasie możecie się podzielić tym, co u was, gdzie jesteście, co robicie i ewentualnie dlaczego wam się nie chce. Czekam na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. Jak zawsze za najciekawsze odpowiedzi będę miał dla was coś z Melomerczu, także myślę, że warto nagrać głosówkę i dzięki temu pojawić się na antenie Meloradia. A kto wie, może razem zrobimy coś dobrego, zainspirujemy, zmotywujemy, zobaczymy.

0: Totalnie mi siada ta nuta. Mikolas, Trips i Hard to be Humble w Melo Radio. Bardzo epicka nutka, naprawdę. Liczę na to, że zostanie z nami na dłużej i że będzie też szansa usłyszeć to gdzieś na żywo, bo panowie bardzo się ładnie muzycznie zgadali. Dużo nawiązań, między innymi do Aviciego. Naprawdę dobrze to siada. A w tej godzinie jeszcze Andy Dust i Zakaria, będą też Galantis i Runaway.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
10: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
11: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie Kraina Wędli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A sok jabłkowy Reviva 1 litr, 1,50 zł za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny.

0: Marek, szefowa cię prosi.
1: Potem.
0: A teraz co robisz?
1: Walczę z potem.
0: Zrób to skutecznie.
1: Ale jak?
0: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
2: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
0: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Po reklamie.

0: Galantis Runaway, You and I w Melo Radio, 17 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo. 126 uderzeń na minutę, ale jakie ładne. Przy okazji sprawdzam, co się dzieje na WhatsAppie Melo Radia. Andrew, co tam u ciebie?
1: No ja podlewam cały czas, cały sezon paprotki pod folią i trochę mi się nie chce, bo już jest gorąco, a będzie jeszcze gorącej.
0: Stary, to ja mam dla ciebie świetną propozycję. Weź to na chwilę zostaw, weź swojego smartfona i wejdź na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam zobaczysz wielki banner z napisem Tomorrowland. Tam wchodzisz, piszesz z kim i dlaczego chciałbyś się wybrać do Belgii na najpotężniejsze melo na świecie. Dajesz fotę, jak imprezujesz z tą wybraną przez siebie osobą, albo jakiś filmik, no i potem czekasz, odbierasz telefon i my ci mówimy, że jedziesz na Tomorrowland. I dojazd za darmo.

0: Nie, no bez kitu, ta piosenka brzmi jak kolęda. David Guetta, Alok. Run, run, run. Angels Above Me w Meloradio. Jeżeli kogoś uraziłem, to przepraszam. 8 minut do 13. Ula Harciarek w studiu. Siema.
1: Jestem.
0: Co tam masz?
1: W newsach będą nowe ustalenia w sprawie śmierci Rosjanina w Białej Podlaskiej, ale będą też nowe ceny maksymalne paliw.
0: No okej, to czekamy. A już o 13 zagramy Kygo, Khalid, Griffin i Save My Love w Meloradio. Ten numer punktualnie o 13:00. Mam nadzieję, że do tego czasu wróci mi internet.

0: Reklama.
1: Na siłkę do Extreme.
0: Na latę do Sis.
1: Po Wichajster do Refixa.
0: Po kardigan do Sinseja.
1: Po noże do Aldi.
0: Po ręczniki do Stelli.
1: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
0: I narożnik do salonu Umebluje.
1: Nieważne po co.
0: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
1: Zapraszamy.
2: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
3: Bittersweet.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
6: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
7: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po reklamie.

0: Minuta do 13:00, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
1: Wszystko wskazuje na to, że śmierć Rosjanina w Białej Podlaskiej to zabójstwo polityczne, powiedział o tym przed chwilą premier Donald Tusk. Jutro ceny maksymalne paliw nieco spadną. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 6 groszy, benzyny 98 6,72, a diesla 6,36. Na koniec Śląska. Tam trwają samozbiory truskawek, a dokładniej w Księżym Lesie. Organizuje je pan Manfred. Najpopularniejszy chyba plantator w regionie. Chętnych nie brakuje.
2: Zamiast siedzieć przy telefonie, idą z babcią na truskawki. Godzina 7 koszyczków.
3: Zrywam takie, jak lubię. Pełne brzuszki. Przynajmniej smarkate lata się przypominają.
4: To jest ze smakiem gdzieś taką truskawkę prosto z pola.
1: Dziś na polu pojawiły się tłumy smakoszy.
0: Ale by sobie wszczała taką truskawkę.
1: O, ja też.
0: Pychota.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Siemano, 13 na zegarach. Ja jestem Adi, no i rozgrzewamy was, bo pogoda, mam wrażenie, że chyba zaczyna się uspokajać i przychodzi do nas więcej słońca. A w tej godzinie Save My Love, od tego zaczynam i to usłyszymy na Tomorrowland. I wy możecie tam być. Szczegóły na meloradio.pl.

Topic, Becky G, Sorry Papi w Melo Radio. Buja. No, słuchajcie, mam dobre wieści dla spragnionych słońca. Wiem, że w ostatnim czasie pogoda raczej nie była dla nas zbyt przychylna, ale chyba mam w końcu dobre newsy, no bo tak, od dzisiaj de facto w większości kraju słonecznie i to ma z nami zostać na całkiem długo, no bo deszcz widzę, że pojawi się gdzieś tam w niedzielę, ale to też nie tak w 100%, bo ma być wówczas 30 stopni. No i na termometrach już faktycznie zrobi się tak, jak być powinno w czerwcu, czyli mocno wakacyjnie. No i miejmy nadzieję, że potrwa to długo, ale myślę, że rzeczy jakieś można na weekend spokojnie planować. Na przykład jakiegoś grilla albo coś takiego. Jak już się będziecie integrować.

0: Pop Singler Kaiza, I Can't Wait w Melo Radio. Ja już się nie mogę doczekać weekendu. Ale to dlatego, że ma być no ponad 27, nawet i 8 stopni, także będzie bardzo wakacyjnie i szczerze wolę chyba w tę stronę. W tej godzinie jeszcze pojawi się Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat, czyli zrobimy sobie taką małą Bieberczelę. Bądźcie z nami.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
0: Po reklamie.

0: One with the Wolves i Robin Schulz w Melo Radio, 18 minut do 14. Spełniamy wasze marzenia, szczególnie te imprezowe, szczególnie te muzyczne, no bo jedziecie z nami znowu na tegoroczny Tomorrowland. Jeżeli tylko macie ochotę, to zapraszam na meloradio.pl, a Kasia i Tosia jadą na Tomorrowland i chyba z tego powodu mega się jarają.
1: Kasia, Tosia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
0: Dobrze, że tak to wybrzmiało. Jeżeli chcecie śmignąć razem z nami do Belgii, zapraszam, meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam piszecie z kim i dlaczego, dajecie waszą wspólną imprezową fotę albo filmik, no i w zasadzie to tyle. No i przypominam o Melo Integracji, bo dojazd na Tomorrowland będziecie mieli za friko, a w trakcie coś mi się wydaje, że będzie grubo.

Każdy nas na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już.

0: Właśnie reakcje motoryczne mi się zbugowały i najpierw włączyłem mikrofon, tak? Po czym go wyłączyłem.
1: Świetne.
0: I nie wiem, co się stało.
1: Ale to chyba... do domu.
0: Nie, internet wrócił po prostu.
2: Wow! Internet!
0: Łączy ludzi. Iga i Mikołaj w studiu, siemano.
3: Tak, siemano.
0: Jak zdrówko?
1: Bardzo dobrze.
0: Stawiasz Mikole.
1: Nie,
0: nice.
1: O, przegrałam najgorzej.
0: No i wydatki.
1: Nie, bez sensu. Nie mam pieniędzy, wszystko wydałam na merch.
0: To może szybka kasa?
1: Mogę?
0: Nie, no, na słuchaczy. Okej. Okay.
4: A już o 14:00 zagramy
5: Waterfalls, James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey.
0: Muszę zadać to pytanie. A czy wiecie, gdzie będzie James Hype?
5: O, stary,
0: oczywiście,
1: na Tomorrowland,
0: tak. No też. Bo będzie też na Sunrise Festival.
1: Aha.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Renu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
8: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
10: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
11: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
12: Szukasz dobrego sposobu na zainwestowanie swoich pieniędzy? Deweloper Credo, spółka z o.o. ma dla Ciebie świetną propozycję. Witaj w kolejnej odsłonie mieszkań w Kajkowie przy ulicy Widok nad jeziorem Saimino. To idealne miejsce dla miłośników kameralnego stylu życia. Drugi etap obejmuje 3 gotowe budynki do zamieszkania. Ponadto ruszyła sprzedaż kolejnych mieszkań przy ulicy Pierwszej Dywizji. Etap 4, budynek 1 i 5. Wybierz komfort i jakość nowoczesnego osiedla Nowe. Skontaktuj się z nami. Credo to sprawdzony deweloper.
0: O reklamie. Melo Radio Mazury.
13: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
14: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
15: Oszustwa podatkowe w branży kosmetycznej wykryła Śląska Krajowa Administracja Skarbowa. Chodzi o prawie 800 milionów złotych. W mechanizm zaangażowane były dziesiątki firm z Polski i zagranicy. A teraz dobry news na wakacje, bo Poloregio uruchomi połączenia weekendowe z Poznania nad Bałtyk. Pociągi pojadą do Świnoujścia, Międzyzdrojów i Kołobrzegu. A na koniec o benefitach w pracy, których Polacy najczęściej szukają. To pewność zatrudnienia i możliwość rozwoju. Pracuj.pl i Anna Goreń.
16: W sytuacji, gdy dwie oferty pracy proponują podobne zadania i zarobki, aż 71% kandydatów wybierze firmę, która zaoferuje im wsparcie w nauce nowych umiejętności.
15: Wysoko na liście jest też wsparcie psychiczne dla pracowników.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
13: Mikołaj. Ja chciałam Ci powiedzieć, że masz niesamowite szczęście, że ze mną pracujesz.
14: Dlaczego?
13: Zaraz powiem.
14: Okej.
13: Okay. Ale w ogóle co to za pytanie, dlaczego?
14: No nie wiem, jakaś taka, wiesz, radiowa mas... no, samo zaspokojenie weszło.
0: To jest Freak Fight w Melo Radio. Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
13: To będzie piękny dzień, a ty masz naprawdę szczęście, bo ja przynoszę szczęście. Nałożyłam wczoraj koszulkę z Messim i co, strzelił hat-tricka w meczu z Argentyną. Nigerią? Afryką?
14: Tak, w meczu z Argentyną Messi strzelił im hat-tricka. Dobrze.
13: No ale wiesz, o co chodzi. Tam dużo strzelił tych bramek, nie?
14: No, ale ja pracuję z tobą już całkiem sporo czasu i co? I gdzie jest mój hat-trick?
13: Przed tobą, obiecuję, naprawdę, okay. Przyrzekam. No w ogóle...
14: Muszę ci zrobić koszulkę z moim ryjem po prostu, tak?
13: I będziesz strzelał gole.

0: Overdrive Offenbach w Melo.
1: A wiesz, że pojedziemy sobie na wakacje za chwilę?
0: A gdzie? W jakieś drogie miejsce?
1: Bardzo drogie.
0: Super!
1: Takie lubię
0: najbardziej.
1: Czyli
0: Dubaj na pewno jakiś, albo inny taki turystyczny.
1: Aha.

0: Krągowa. Albo możemy pojechać do Mikołajek, Mikołaj, wiesz?
1: Oj, ale tam drogo jest.
0: Drogo, ale oj, tam pięknie.
1: No pięknie, jeżeli chcecie pojechać właśnie na jakieś takie ekskluzywne czasy, nie dla biedaków, no to Mikołajki na Mazurach. Słuchajcie, dla rodziny 6 nocy, 6266 zł. To 3 razy drożej niż w Egipcie i 2 razy drożej niż w Turcji.
0: Kto by się spodziewał, ale u nas jest bezpiecznie.
1: No tak, jest pięknie. Widziałaś kiedyś takie piękne jeziora w Egipcie na przykład? Przecież tam nic nie ma, tylko kupa piachu i jakieś tam piramidy, nie? Kogo to obchodzi w ogóle?
0: Czyli jedziemy
1: a na Mazurach to kręcili nóż w wodzie.

0: Nie kończ!
1: Pierdy ci!
0: Ale ja nigdzie nie idę!
1: I podróż pełna!
0: Pośle!
1: Wielkowiejski!
2: Au! To ciacho rośnie, kiedy je piecze!
3: No tak, ten Shrek do siebie niepodobny jakiś taki z głosu, nie?
4: W ogóle nie jest podobny ani z głosu, ani z wyglądu. Co to jest? Ja słyszałam, że twórcy skupili się po prostu na młodszej publiczności i to jest skierowane do Gen Z, więc będą szybkie kadry, słabe teksty.
3: Aha, no to już wiem, że, że zostanę na dwójce. Two ships in the night.

0: W tej godzinie udowodnimy wam, że możecie pić tę samą wodę, którą pije bardzo znany piłkarz.
1: Ale co, tak z jego ust, czy co?
0: Jak się postaracie.
1: No dobra, to ja może powiem, że chodzi o tego drugiego najlepszego. No, co chcesz powiedzieć?
0: Nie, no tak.
1: Liczysz, ilu jest najlepszych?
0: Tak, trzech? Czterech? Nie wiem.
1: To zależy, czy wliczasz Roberta.
0: No, Robert jest najlepszy. On jest poza skalą.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę.

0: Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Kaufland jest.
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
7: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Po reklamie.

0: Jadą! Eric Prince, podkręcamy tempo w Meloradiu. Ale meloradio.pl jest beka.
1: Jest beka, ale jestem rozczarowany strasznie. Jest psychotest, którym Pokemonem jesteś i jakiejkolwiek byście odpowiedzi nie zaznaczyli, zawsze wychodzi Pikachu.
0: Bo mi się wydaje, że to przez to, że każdy zawsze chciał być Pikachu.
1: A każdy kiedyś za dzieciaka, kto grał w piłkę, chciał być jak albo Messi, albo jak Cristiano Ronaldo.
0: A ten ładny, czyli ten Cristiano ładny, Ronaldo,
1: tak,
0: będzie miał wodę.
1: Georgina, czy jak to tam.
0: Georgina, tak.
1: Będzie miał wodę swoją własną i ona wchodzi do Polski też. W sensie on już ją ma, tylko no teraz będziemy mogli jej kupić.
0: Trzaskowski już sprawdził tę wodę.
2: Proszę Państwa, przyjemność.

0: Robin Schulz, Better Times w Melo Radio. Kochani, jeżeli macie plany na weekend, to zmieńcie je.
1: Ja już zmieniłem.
0: Zmieniłeś?
1: Będę siedział w domu i spróbował nie spłynąć.
2: Ale czekaj, chodzi o pogodę?
0: No. Chodzi o pogodę.
2: Bo o pogodzie będzie w newsach.
0: Chodzi o pogodę, ale Mikołaj mnie wybił z rytmu.
3: A już o 15:00 zagramy
1: Body Talk, Ale Farben i Renee Miller.
0: Ja chciałabym, żeby każdy zmienił plany, żeby do Warszawy przyjechał.
1: Dlaczego każdy?
0: No bo szykują się fajne rzeczy w Warszawie w piątek.
1: Faktycznie.
0: A o 15:00 zagramy ten kawałek.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
6: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcze łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
14: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
18: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
4: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.
19: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
12: Ula Harciarek, on the mic.
18: Premier chce kontroli miejsc, w których wydawane są pieniądze z budżetu państwa na ochronę zdrowia. To pokłosie afery młodego lekarza, który m.in. w Szpitalu Południowym w Warszawie zarobił w zeszłym roku 1,5 miliona złotych. Donald Tusk liczy na szybkie działania władz stolicy.
2: Nie będę nikogo napuszczał, tylko chcę, żeby wszyscy poważnie podeszli do kwestii sprawdzenia. Jest zło, reagować, głowy muszą polecieć.
18: Premier zapowiedział także ustawę, która umożliwi nadzorowanie płac w służbie zdrowia. Spędzacie czas nad morzem, to uwaga, większość kąpielisk nie jest jeszcze strzeżona. Ratownicy rozpoczną pracę 1 lipca. No to jeszcze sprawdzamy pogodę. Robi się coraz cieplej. Od jutra 27 stopni, ale najbliższe dni mogą być jeszcze pochmurne i deszczowe.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
12: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu, a my wiemy, co zrobić, aby wasze kłótnie były bardziej przyjemne.
19: Wow, wystarczy tylko jedno słowo. I to nie jest przepraszam.
12: Wypłata?
19: Nie.

0: Wow, jak wybuchłeś.
1: Jak Tayo Cruz gra, to zawsze.
0: Bo Dynamite.
1: Zawsze, zawsze.
0: A my wiemy, jak sprawić, żeby wasz partner był zadowolony. Bo od nienawiści do miłości jest jeden krok.
1: Tak,
0: najpierw kłótnia, a potem...
1: No dobra, ale to jaki to jest ten krok, który trzeba wykonać?
0: Otóż, nie możesz mówić do partnera, ty coś tam, ty to w ogóle jesteś beznadziejny. My jesteśmy beznadziejni.
1: A my? Oj, Iga, wiesz co, jesteśmy strasznie podobni do twojej matki.

0: roku życia, to około 371 tysięcy złotych, co daje nam 1716 zł miesięcznie, ale jakby tam, wiesz, jakaś prywatna szkoła, korepetycje, jakieś dodatkowe wydatki, to może być nawet 600 tysięcy w górę.
1: To jest niesamowicie ogromna suma.
0: No, a to tylko do 18, a potem na studia jeszcze pójdzie.
1: Czyli co? Robimy te dzieci, płacimy dużo pieniądze, żeby te dzieci potem nas nie lubiły i mówiły, że źle je wychowaliśmy?
0: Dokładnie.

0: Jaka soczysta nowość, Moving to the Sun, Użel w Mleu Radiu. A tego pana usłyszymy i zobaczymy na White Stage.
1: Tak jest, 31 lipca wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu, właśnie na białej scenie. Nie będzie tam sam, śledźcie i stronę, i sociale Sunrise Festival i słuchajcie Melo, bo my jesteśmy pierwsi z ogłoszeniami nowych artystów, którzy tam właśnie wystąpią.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

wyruszyła, słuchacze, na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama. Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w Amfiteatrze nad Jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
0: Po reklamie.

0: 366 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Będzie miał jacht Roberta Lewandowskiego.
1: To takie 10 mieszkań, w którym mieszkam.
0: A i tak chyba droższe by to było, co?
1: No zdecydowanie. 366 metrów kwadratowych jachtu zakupił sobie Robert Lewandowski za około 33 miliony złotych. To jest katamaran z gdańskiej stoczni i w ogóle geszege, nie, tam jakieś ocean lounge, szmery, bajery.
0: Ej, nasza barka jest fajniejsza.
1: I za darmo.
0: No właśnie, bo wy możecie popłynąć z Melo już w ten piątek. To już pojutrze.
1: To już pojutrze.
0: Ja się pakuję, ty też?
1: Ja będę realizował. And he goes.

mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: taki karnawał tylko w Molo Radio. Słuchacie Freak Fightu, Gibbs, PZ, For Money, Mikołaj. Szykują się nowe zakupy.
1: Ile znowu zamierzasz wydać i na co?
2: Wiesz, się boję, ja nie wiem, o co
0: wiesz,
2: chodzi.
0: Ula.
2: Wiem?
0: O kurtkę chodzi.
2: A, o taką kurtkę, no to od naukowców, tak, i będzie wniósł, tylko nie wiem, ile będzie kosztować.
0: Jest bezcenna.
2: Bezcenna.
3: A już o 16 zagramy.
1: Boy, You Turn Me, Felix Jan i Kaskada.
0: Ja myślę, Mikołaj, że tak działasz na kobiety właśnie.
1: Dzięki.
0: To zagrałem punktualnie o 16.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
5: Pati, 200 wylecą do ciebie.
4: Dzięki wielkie.
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Express cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Na siłkę do Extreme.
6: Na latę do Sis.
5: Po Wichajster do Refixa.
6: Po kardigan do Sinseya.
5: Po noże do Aldi.
6: Po ręczniki do Stelli.
5: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
6: I narożnik do salonu Umebluje.
5: Nieważne po co.
6: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
5: Zapraszamy.
7: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
8: Bittersweet 2.
9: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Residence.

0: bilety na e-bilet.pl. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: Szukasz dobrego sposobu na zainwestowanie swoich pieniędzy? Developer Credo spółka ZO ma dla Ciebie świetną propozycję. Witaj w kolejnej odsłonie mieszkań w Kajkowie przy ulicy Widok nad jeziorem Saimino. To idealne miejsce dla miłośników kameralnego stylu życia. Drugi etap obejmuje 3 gotowe budynki do zamieszkania. Ponadto ruszyła sprzedaż kolejnych mieszkań przy ulicy Pierwszej Dywizji. Etap 4, budynek 1 i 5. Wybierz komfort i jakość nowoczesnego osiedla Nowe. Skontaktuj się z nami. Credo to sprawdzony deweloper.
5: Marek, szefowa Cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
9: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku sok pomarańczowy Reviva 1 litr. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Na środku pola Chip Top, papryka, zielona cebulka, solone i fromage. 150 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą lody Duna na patyku 100 ml. 99 groszy za sztukę z kartą Moja Biedronka. Limit 10 sztuk na kartę. Biedronka.
10: O reklamie. Autopromocja.
11: No i zobacz, mogłeś tu wyjść z nami.
12: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
13: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
11: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
13: A miałbyś takie piękne życie.
14: No dramat.
12: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
13: Maracin
11: i Daria.
10: Autopromocja. Meloradio Mazury. Co jest grane na Mazurach?
15: Justyna Rudzka, zapraszam. W przyszłą sobotę nie lada gratka na parkingu przy Ostródzkim Amfiteatrze. Przed nami piknik edukacyjno-profilaktyczny Bezpieczni w drodze. Będzie symulator zderzeń i dachowania, prezentacja sportowych aut, a także nauka pierwszej pomocy. Start imprezy o 12:00. Wstęp jest wolny. Dzień później, 28 czerwca, odbędzie się wystawa koni ras zimnokrwistych. Początek o godzinie 10:00 w stajni Szyldak. Wydarzeniu będzie towarzyszył rodzinny festyn. Będą m.in. dmuchańce, piana party czy konkursy i zabawy. Nieco wcześniej, bo 25 czerwca odbędzie się wyjątkowe spotkanie z musicalem, który porusza serca i przypomina o tym, co w życiu najważniejsze – empatii, odwadze i nadziei. W Miejskim Dworcu Kultury w Olsztynku odbędzie się przedpremierowy pokaz Akademii Niewidzialnych Bohaterów.
16: Minuta do 16:00, czas na newsy Meloradia.
17: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
18: Do 3 lat więzienia grozi sprawcom wczorajszego ataku tortem na prezydenta Poznania. Dwaj mężczyźni odpowiedzą m.in. za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego. A teraz sukces krakowskich policjantów w walce z mafią okradającą seniorów metodą na wnuczka. W Hiszpanii wpadł jeden z szefów gangu, mówi oficer operacyjny, który pracuje przy tej sprawie.
19: On odpowiadał za werbowanie tak zwanych logistyków, ale co najważniejsze, to do niego spływały wszystkie środki.
18: Piotr G., pseudonim Ferenc, czeka na ekstradycję do Polski. Na koniec kurtka, która zbiera wodę. Chodzi o taką wodę pitną z powietrza. To pomysł naukowców. Planują jeszcze zrobić takie namioty czy plecaki.
14: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
16: Mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu i zajrzymy na Mistrzostwa Świata.
20: Jej! Już mam dosyć tego mundialu. Kiedy wraca Ekstraklasa, najlepsza liga świata? Tam to dopiero jest piłeczka.
16: Siemka i Galinkowaj.

0: Ja to nie wiedziałam, że Szkoci tak lubią sobie.
1: Lubią sobie.
0: Łyknąć.
1: Nie tylko.
0: Mieli 28 lat przerwy, tak przeczytałam.
1: Tak, ale nie od picia, tylko od mundialu.
0: To i tak strasznie długo i chyba tak się podjarali tym faktem, że jadą na ten mundial, że podczas lotu na Mistrzostwa Świata wypili cały złoty trunek. Cały. Nic
1: no ale
0: nie
1: ja to im się nie dziwię, no. Ty nie pamiętasz, bo cię nie było wtedy chyba na świecie. A nie, już byłaś. W 2002 roku, jak my wróciliśmy na mundial, to też przecież była wielka radość, wielkie święto. Już liczyliśmy, jak tam wszystkich opykamy na tych mistrzostwach.
0: I co?
1: No i 3 mecze i do domu, nie?
0: Ej, lepiej 3 niż 0, tak jak w tym roku.
1: Czy ja wiem?
0: Talk to you. Tak podkręcamy tempo w Melo.

0: Halo?
1: Tak, jestem.
0: Cześć Dawid, Iga Mikołaj, Melo Radio.
1: Cześć, właśnie czekałem na was.
0: Czekałeś na nas? A co u ciebie słychać, chłopie?
1: A, to dobrze, właśnie jadę samochodem.
0: Jedziesz samochodem do pracy, do domu?
1: Właśnie do domu jadę.
2: No i to jest najlepszy cel podróży. Dawid, powiedz, byłeś na meloradio.pl, na co ci szybka kasa od Melo?
1: Na kursańca pole dance.
0: Wow! Jestem pod wrażeniem, bo to jest bardzo trudne. Byłam na 3 zajęciach i nie dałam rady.
2: No proszę. A to będzie taki twój pierwszy kontakt, że tak powiem?
1: Zgadza się, to będzie pierwszy. No na razie to oglądałem.
2: No to ten dźwięk oznacza w takim razie, że możesz się wybierać w drodze do domu, do bankomatu i z niego wyciągnąć szybką kasę i zapisywać się na pierwsze zajęcia.
3: Szybka kasa od Melo Radio.

0: Lubię cię jak lato, modelki włodarski. A my lubimy modelki.
1: Tak. Przepraszam, po prostu ten ja tak po kebabie czasami dobrym brzmię.
0: Niektórzy tak brzmią, jak robią coś innego. A propos.
1: To straszne w sumie.
0: A propos, porozmawiamy o Ani Lewandowskiej.
1: A propos czego? Kebaba czy jęczenia?
0: Jęczenia, i to nie moje słowa.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Meloradio Mazury.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
0: O reklamie. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja.

0: DJ Remo, Tymek, słuchacie Freak Fightu. Oni to robią ze zdjęciem Anny Lewandowskiej.
1: O mój Boże, co oni... Czekaj, co oni robią z tym zdjęciem?
0: Wieszają na przykład nad łóżkiem, nad lodówką.
1: Kto?
0: Znani ludzie.
1: Jacy znani ludzie?
0: Klaudia Oldursi, modelka, aktorka, powiesiła sobie zdjęcie Anny Lewandowskiej.
1: No tak, to jest zdjęcie, które Anna wrzuciła na swojego Instagrama. Siedzi sobie przy basenie i ma sześciopak. W sensie na brzuchu, nie, że przy basenie ma sześciopak.
0: No wiesz co, Anna Lewandowska nigdy by nie trzymała sześciopaka w ręku. Nigdy.
1: A przecież to by były takie polskie w czasy.
0: Zakaria, Andy Does.

0: I mama miała rację, trzeba było iść skończyć zawodówkę. A nie, czekaj.
1: No tak, tak, to mama miała rację. O tym będzie w newsach. Dlaczego? To właśnie powiem za chwilę.
2: A już o 17 zagramy.
3: Beauty and the Beat.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 17.
3: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
9: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
10: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku sok pomarańczowy Reviva 1 litr. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Na środku pola chipsy to papryka, zielona cebulka, solone i fromage. 150 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą lody Duna na patyku 100 ml. 99 groszy za sztukę z kartą Moja Biedronka. Limit 10 sztuk na kartę. Biedronka!

0: 101 i 5, 96 i 4 albo 89 i 4 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
0: Co jest grane na Mazurach?
2: Justyna Rudzka, zapraszam. Wspólnie można świętować jedną z najpiękniejszych słowiańskich tradycji, Noc Kupały. 27 czerwca na boisku w Majdach od 18 sporo atrakcji. Między innymi prelekcje ze świata ziół i roślin, wspólne plecenie wianków, tańce i zabawy. Z kolei 4 i 5 lipca warto będzie spojrzeć w niebo. Przed nami 12 rodzinny piknik lotniczy w Gryźlinach. To będą dwa dni pełne lotniczych emocji, widowiskowych pokazów, atrakcji dla całych rodzin i niezapomnianej atmosferę. To wyjątkowa okazja, by z bliska podziwiać świat lotnictwa i spędzić czas w gronie rodziny czy przyjaciół. Pod koniec sierpnia Dąbrówno będzie obchodzić wyjątkowe święto, jubileusz 700-lecia miejscowości. W programie nie tylko koncerty znanych zespołów, ale także otwarcie nowego kompleksu rekreacyjnego.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
3: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
4: Ula Harczarek on the mic. To było zabójstwo polityczne na zlecenie, tak zdarzenie w Białej Podlaskiej, komentuje minister sprawiedliwości. Policja wciąż poszukuje sprawcy zabójstwa Rosjanina, który był krytykiem Kremla, mówi minister Waldemar Żurek.
5: Takie zabójstwa organizują służby specjalne. Ogromna jest trudność w każdym demokratycznym kraju, żeby znaleźć takiego sprawcę.
4: Zatrzymani w sprawie dwaj obywatele Białorusi zostali zwolnieni. Absolwenci państwowych uczelni zawodowych znajdują pracę szybciej niż absolwenci innych szkół. Tak wynika z systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych. Osoby po uczelniach zawodowych częściej pracują na etacie. No i jeszcze Czechy. Tamtejszy rząd zaostrzy przepisy dotyczące sprzedaży kratomu. To psychoaktywna substancja. Będzie można kupić ją dopiero po ukończeniu 21 roku życia. Zakazana zostanie też sprzedaż przez internet.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
6: Słuchacie Freak Fightu, mamy 17 i przyda się WhatsApp Meloradia. Gdzie go, redaktorze, znajdziemy?
3: Na meloradio.pl oczywiście.
6: Przydadzą się głosówki i tekstówki od was. Iga Mikołaj, hej!

0: Mikołaj, jak poderwać dziewczynę szybko?
1: Nie wiem.
0: No tak, w sumie nie masz. Monster, tak podkręcamy tempo w Meloradiu.
1: Jeszcze jakieś pytania?
0: Może słuchacze ci pomogą.
1: No czekam. Ja już, chociaż nie, mi to chyba już tylko Bóg pomoże w tej
0: jak
1: kwestii.
0: Jak poderwać dziewczynę albo chłopaka, dajcie znać. Najlepsze teksty na podryw, czekamy na głosówki albo tekstówki na WhatsAppie Meloradia, bo Lexi, znana influencerka, ostatnio się oczarowała pewnym panem.
2: Mhm. Ja pierniczę, Lorys, przystojny. Jestem giga zestresowana i nie mam w ogóle co powiedzieć. Czekaj, musisz się ogarnąć.
1: No, musi się ogarnąć, bo tak kamerowała tego typa jak zwierzę jakieś w zoo. O, zobacz, jaki przystojny.
0: Meloradio.pl, odnośnik do WhatsAppa, tam znajdziecie.

0: Tap, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Słuchacie Freak Fightu, a my sprawdzamy, jakie są najlepsze teksty na podryw.
1: Albo metody.
0: Albo metody. Dzięki za wszystkie głosówki, wiadomości tekstowe. Możecie dalej do nas pisać przez WhatsAppa Melo Radio, odnośnik na meloradio.pl. I przyszła głosówka od Roberta. Sprawdzamy?
2: Mhm. Elo Melo, u mnie zawsze działa na hi hi ha ha. Za chwilę patrzę, już leży naga. Pozdro.
0: O. Co tak rychoczesz? Uważaj, bo zaraz będziesz
1: no właśnie,
0: nago.
1: Trzeba uważać, nie? Ostrożnie.
0: Jest to też wiadomość tekstowa od naszej słuchaczki.
1: Tak.
0: To jest nowy gatunek podrywu według niej na siłowni. Podchodzisz do dziewczyny, która ćwiczy, poprawiasz jej technikę i mówisz: przepraszam, jestem trenerem, mam takie zboczenia zawodowe.
1: A, no ale to by wymagało ode mnie pójścia na siłownię, co się nigdy nie wydarzy.
0: No i ominiecie taka miłość.
1: No widzisz.
0: Na siłowni.
1: Trudno. Poza tym jak ja mam technikę poprawiać, jak ja bym nie wiedział, co tam robię.
0: No to ona może tobie poprawiać technikę.
1: No tak, ale to trzeba wtedy jakiś mieć inny opener, nie? A.

0: Sorry Papi, Topic Becky. I tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Drodzy gamerzy, news dla was.
1: Tak jest. Podobno EA ma zamiar wprowadzić reklamy do swoich gier. Wyobraź sobie, grasz sobie w Battlefielda, a tam nagle billboard ci wyskakuje, nie wiem, z jakimś kredytem albo czymś innym.
0: To jest skandal, wiesz?
1: No słabe, słabe.
0: Przestaję grać w gry. A ty?
1: Ale od EA.
0: No tak.
1: Ja i tak już nie gram.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew oferuje możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancję do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatną inspekcję auta po roku od zakupu. Więcej informacji w salonach oraz na używane Renault.pl.
6: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Mazurie.

0: Jest szansa, że ten kawałek usłyszycie zarówno na Sunrise Festival w Kołobrzegu, jak i na Tomorrowland w Belgii.
1: Ohoho.
0: Bo Hardwell tam występuje.
1: Ale się najeździ.
0: A my was zabieramy na Tomorrowland, na Sunrise zresztą też.
1: Tak jest. Bilety na Sunrise codziennie po 18 do zgarnięcia. Olek, tak?
2: Tak!
1: Tak!
2: Znaczy, nie codziennie.
1: Nie codziennie, ale,
2: ale po 18.
0: Są po 18, a jeśli chodzi o Tomorrowland,
1: wszystko
0: to
1: jasne.
0: My kochamy to, jak wy się cieszycie. Na przykład Jagoda się ucieszyła, że ją zabieramy na Tomorrowland. Olek też się cieszy.
2: Tak, ja się cieszę, ale dzisiaj też będą bilety na Sunrise Festival.
0: Ale też Olek z Tomorrowlandu się cieszy. A jak Szymon się ucieszy.
1: Ale radość.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest tytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Jakie wakacje na antenie Meloradia? Fire, fire.
1: To jest ogień.
2: Jest ogień.
1: Mhm. Cieszę się, że się zgadzamy.
2: Jaka zgodność po prostu.
0: Pogadane.
2: Jak w starym dobrym małżeństwie. Mam do was pytanie.
0: Słuchamy
2: bo ja
0: cię.
2: Dostałem takie pytanie dzisiaj i nie wiedziałem, jak odpowiedzieć. Tak. Więc uwaga, jakbym był jakimś rodzajem makaronu, to jakim?
0: Ja bym była penne.
2: O, ale jakim ja bym był?
0: A.
1: Świderkiem.
0: Bo taki okay. Kręciołek fajny, no.
3: A już o 18:00 zagramy.
2: Byle nie rozgotowanym. Hej San, Sonfeld.
0: Tylko al dente.
1: A to nie jest właśnie
2: jak zawsze.
0: Proszę?
1: To nie jest właśnie rozgotowane.
0: Nie, nie, al dente to jest taki półtwardy.
2: Nie, no al dente nie jest rozgotowane. Mikołaj!
1: Dobra, ja to nie mówię po portugalsku.

0: na siłkę do Extreme.
1: Na latę do Sis.
0: Po Wichajster do Refixa.
1: Po kardigan do Sinseja.
0: Po noże do Aldi.
1: Po ręczniki do Stelli.
0: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
1: I narożnik do salonu Umebluje.
0: Nieważne po co.
1: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
0: Zapraszamy.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Po reklamie.
6: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
7: Młody lekarz milioner już nie pracuje w szpitalu południowym w Warszawie. Placówka rozwiązała z nim umowę. Przygotowywane jest zawiadomienie o popełnieniu oszustwa przez Dawida Kasprzyka. Ceny maksymalne paliw jutro będą nieco niższe. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,06 zł, a diesla 6,36. Nadciągają upały. Miasta już się przygotowują. Na przykład w Katowicach ma działać więcej kurtyn wodnych. Nie zapominamy też o zwierzętach, mówi Michał Mendala z katowickiego magistratu.
8: W różnych częściach miasta już zostały wystawione miski z wodą dla psiaków. One oczywiście są kilka razy w ciągu dnia wymieniane tak, aby nawet przy tych najwyższych temperaturach ta woda w miskach była w miarę chłodna.
7: Upalny będzie cały weekend.
6: A to dobry znak, żeby wyskoczyć na przykład na barkę Meloradia.
7: O!
6: Już w piątek po 18 jest stamtąd po prowadzę 30 Meloradia. Szczegóły znajdziecie na meloradio.pl.
9: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: Dawidew Melo.
1: No i jest 18, i jest piękna pogoda, i jest środa, no i wszystko gra. Playka też przygotowana i Benny Hollow. To za wam zagram za moment. Będzie też ekipa One Republic z Davidem Gettą, a zaczynamy od Hejsan. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Halo, to obiecany Iben w Meloradiu, tak? Dla was podkręcam tempo. A już za chwilę zagramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Będziecie mogli dzwonić się prosto na antenę i zgadywać. No i już mam dla was podpowiedzi. Dziś myślę o czymś, co zazwyczaj trzymamy ciągle w dłoniach. No i może to być wykonane z różnych materiałów. 321-321-777. Ten numer za chwilę wam się przyda. Będzie można dzwonić do mnie na antenę i wygrać merch od Meloradia. A to Majestic i Bonnie M. Rasputin.

0: ten motyw nigdy mi się nie znudzi. Tovlo i Today For, tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a ja mam do was jedno bardzo ważne pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No i teraz macie bardzo trudne zadanie, wejść do mojego mózgu, no i zgadnąć, o czym myślę, ale trochę wam ułatwię tę sprawę, no bo mamy podpowiedzi. Dziś myślę o czymś, co zazwyczaj ciągle trzymamy w dłoniach, no i może to być wykonane z różnych materiałów. 321-321-777 to jest numer telefonu tutaj do mnie, do Meloradia, prosto do studia. Kto chce, niech dzwoni. Do wygrania jest merch od Melo. Torba, brelok do kluczy i pomadka. Taki zestaw mam dla kogoś z was. No to odbieram pierwsze połączenie. Halo?
2: Halo?
0: No halo, ja jestem Pychu, a ty jak masz na imię?
2: Halo? Agnieszka?
0: Halo?
2: Agnieszka?
0: Agnieszka, super. Aga, słuchaj, no to pytasz, czy strzelasz od razu?
2: Mogę zapytać.
0: No to dawaj.
2: Czy tym piszemy?
0: Nie, tym nie piszemy.
2: O, to nie wiem.
0: No to strzał już teraz musi paść.
2: Nie wiem, no chciałam powiedzieć długopis, ale nie piszemy, no to nie piszemy.
0: Nie o to chodzi, ale dzięki za zabawę. No to kolejna osoba, odbieram w tym momencie. Halo, jak masz na imię?
3: Gabryś.
0: No cześć Gabryś, o co chodzi? O czym myśli Pychu?
3: Kubek.
0: Nie, niestety nie jest to kubek, ale odbieram kolejne połączenie. Halo, jak masz na imię? Halo, jak masz na imię?
4: Halo, no Piotrek.
0: No cześć Piotrek, to o czym myśli Pychu? Strzelasz czy pytasz?
4: Pytam, myślę, że telefon.
0: Nie, nie chodzi o telefon, ale jesteś naprawdę bardzo blisko. Runda druga za moment i mała podpowiedź ode mnie. To jest coś, co chroni bardzo pewną, cenną rzecz w naszym życiu, bez której bardzo często już teraz nie możemy wytrzymać. Runda druga za chwilę, to Webauza i Magnetic.
1: O czym myśli Pychu?

0: Niesamowity klimat ma ten numer. To jedna z naszych nowości. Matilda i Without You. Do ostatniej nutki. A teraz czas zadać po raz kolejny bardzo ważne pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, zachęcam was, żebyście weszli do mojej głowy, a warto, no bo torba, brelok na klucze i pomadka, taki zestaw melomerczu czeka na kogoś, kto w końcu zgadnie, o czym myśli Pychu. Dziś myślę o rzeczy, którą zazwyczaj ciągle trzymamy w dłoniach. Może być ona wykonana z różnych naprawdę materiałów, no i służy do chronienia takiej bardzo ważnej rzeczy, bez której no chyba obecnie nikt z nas by nie przetrwał. Czekam na wasze telefony, 321-321-777, już widzę, że dzwonicie, więc odbieram. Jak masz na imię?
2: Marek.
0: No cześć Marek, no to o czym myśli Pychu? Pytasz o coś, czy strzelasz od razu?
2: Pytam.
0: No to dawaj.
2: Czy to można przechowywać w tym pieniążki lub kartę bankomatową?
0: Czy można co robić z kartą bankomatową i pieniędzmi?
2: Czy można w tym trzymać to coś,
0: a,
2: co
0: no,
2: to jest?
0: Czysto teoretycznie można.
2: A czy to jest
0: portfel? A to tylko jedno pytanie, już musisz strzelać. Portfel, tak?
2: Tak, portfel.
0: No to niestety nie, no, ale dzięki za zabawę, odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię?
3: Cześć Andrzej.
0: No cześć Andrzej, no to o czym myśli Pychu?
3: O etui.
0: No i pięknie. Oczywiście, że tak, słuchaj, zabezpieczenie jest najważniejsze, prawda?
3: Oczywiście.
0: Żeby szybka nie pękła. Stary, w tym momencie merch o tym Meloradia, torba, brelok na klucze i pomadka leci do ciebie.
3: Super, dziękuję bardzo.
0: A do was za chwilę poleci Alan Walker, który wystąpi w tym roku na Tomorrowland. Jego Fire wam zagram.
1: O czym myśli Pychu?
4: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOActive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: pewno chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
7: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
0: Po reklamie.

0: a także Lepedry w Mela. 17 minut do 19, a wakacje to już w sumie do nas pukają, no a to oznacza, że też zbliżają się urlopy. Ale ci, którzy go na przykład wziąć w te wakacje nie mogą, no to spokojnie, od czegoś istnieją przecież city breaki. No i właśnie znalazłem ranking, który pokazuje, gdzie jest najtaniej. Jeśli chcecie gdzieś latem wyskoczyć na weekend, no to na trzecim miejscu jest Tirana w Albanii, drugie miejsce to rumuński Bukareszt, a najtaniej i najlepiej jest w Sarajewie. No jedno jest pewne, w żadnym z tych miejsc nie zapłacicie tyle za gofę, ile nad polskim morzem, więc wybierajcie, co chcecie.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie, obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Stop Focus i Baby Close, Stone and On w Melo. Tak podkręcamy tempo, a po 19 zagram wam gościa, którego usłyszycie i zobaczycie na tegorocznym Tomorrowlandzie. Możecie tam być razem z nami w Belgii, w miejscowości Boom. No i cieszyć się tak jak Kasia i Tosia.
1: Kasia, Tosia, idziecie na Tomorrowland z Melo Radiem.
0: Meloradio.pl, tam się zgłaszacie, żeby przeżyć przygodę życia, a za chwilę wybije 19.
2: A już o 19 zagramy
0: Milky David Guetta, Just the Way You Are. Bo Davida Guetta zobaczycie w tym roku w Belgii, w miejscowości Boom. Meloradio.pl, tam czekamy na wasze zgłoszenia, tam też znajdziecie więcej szczegółów. A za chwilę gramy.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
4: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuj.
0: O reklamie. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Idę w Melo.
5: Jest już 19, słuchajcie, szedłem dzisiaj do radia, no i zobaczyłem czereśnie za 40 zł za kilogram. No trochę się przeraziłem, ale na szczęście hity w Melo Radio macie totalnie za darmo. Nic was nie kasuje, słuchajcie. Years and Years i kultowe King będzie za moment. Zaczynają Milki, David Guetta, czas na ich Just the Way You Are. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.
5: Nucić w autach też można totalnie za free. Sprawdźcie.

najczęściej wyszukiwany w waszych telefonach numer. Jeżeli chcecie wyszukać wykonawcę i tytuł, no to nie musicie szukać, ja wam teraz powiem. Urzel i Moving to the Sun w Mela. A ten pan zagra na Sunrise Festival w Kołobrzegu już tego lata. A ja za moment będę miał dla was wlotki na tę imprezę.

0: pierwszy wielki sukces Alana Walkera. I nieśmiertelny sztos, nieśmiertelny hit Faded w Mela. 18 minut po 19 na zegarach. A teraz jest czas, żeby trochę się rozluźnić.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No bo nie ma co być spiętym, trzeba planować wakacje. No w końcu teraz sami możecie sobie sprawić prezent, no i w kalendarzu zakreślić bardzo ładnie 31 dzień lipca. Jest to piątek, no bo na ten dzień mam dla was podwójną wlotkę na Sunrise Festival. Wtedy jedną z sześciu scen rozgrzeje na pewno skuter. Pojawią się też Sigala, Urzel czy nasz polski DM. Wy też możecie tam być. A żeby zgarnąć zaproszenie, no to wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, tam znajdziecie odnośnik do WhatsAppa, czekam na głosówki, no i pytam, na co najbardziej czekacie pierwszego dnia na Sunrise Festival? Może akurat na jakiegoś artystę bardzo mocno chcecie pójść? Może na poczucie samego vibe'u tej imprezy? Może macie jakieś wspomnienia albo jakiś szalony plan z ekipą? Dajcie znać, czekam na głosówki, na co najbardziej czekacie pierwszego dnia na Sunrise Festival i dlaczego akurat na to? Podwójna wlotka na pierwszy dzień tej imprezy jest do zgarnięcia.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

0: Same dla was tempo, 25 minut po 19 na zegarach. A teraz zaglądamy do Kołobrzegu.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: I będziemy tam od 31 lipca do 2 sierpnia, no bo właśnie wtedy odbędzie się Sunrise Festival 2026. Masa najlepszych artystów i DJ-ów z całego świata pojawi się nad polskim morzem właśnie w Kołobrzegu. No i możecie być też wy, no bo mamy podwójną wlotkę na pierwszy dzień Sunrise Festival na piątek. No i zapytałem, na co najbardziej czekacie tego pierwszego dnia i dlaczego akurat na to. No i Michał mnie ujął swoją głosówką na WhatsAppie Melo.
2: Siemanko, ja oczywiście czekam na La Fuente. To jest DJ, z którym mam super wspomnienia z jednej z edycji. Spotkałem go na kołobrzeskiej promenadzie, jak jechał na hulajnodze. Pamiętam, że stanęliśmy, zbiliśmy pionę i od tego momentu mówię, super gość. Także dla mnie piątek La Fuente to jest właśnie gość, na którego czekam najbardziej.
0: No to stary, jak już spotkasz go na przykład drugi raz, jak teraz będzie popylał na podczele kołobrzeskie też hulajnogą, to ja poproszę o zdjęcie. Zbijesz z nim pionę być może, no bo na pewno dostajesz wlotki na Sunrise Festival. Podwójne zaproszenie w tym momencie, Michał, leci do ciebie, ale kolejne jeszcze mamy, spokojnie, będzie dużo szans, żeby takie zgarnąć. Słuchajcie uważnie Meloradia, a szczególnie w piątek, bo w piątek odpalamy Sunrise on Air na antenie Melo.
1: Sunrise Festival z Meloradiem. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: odwiedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
0: Po reklamie.

0: Ale ta dziewczyna ma wokal. No ja się jej nie mogę po prostu nasłuchać. LR i Sigala w Melo. Came here for love. Tak wam podkręcamy tempo. 18 minut. Tyle zostało nam do 20, a Messi pobił kolejny rekord. Tej nocy reprezentacja Argentyny grała z Algierią, to w ramach oczywiście Mundialu, no i wygrała 3-0 po hat-triku Messiego właśnie, no i tym samym skoczył on na miejsce lidera wszechczasów, jeżeli chodzi o strzelone na Mundialach gole z 16 trafieniami. No ale jeszcze musi przez chociaż chwilę współdzielić to miejsce z Miro Klose, który ma tyle samo trafień. Następny mecz Argentyna gra z Australią, to już w poniedziałek się wydarzy. No i ciekawe, czy Messi do siatki znowu trafi i czy będziemy mogli kolejny raz powiedzieć:
1: Argentyno! Argentyno! Co ty robisz?
0: A teraz taki numer, który brzmi jak dobra stadionowa przyśpiewka. Hard to be humble, Mikolas i Trips w Melo. Nowość na naszej playce.

0: to podróż do Belgii, jeśli zgłosicie się na meloradio.pl, no bo chcemy, żebyście spakowali się do naszego partybusa, który dowiezie was prosto na Tomorrowland. Największe na świecie przeżycie z muzą elektroniczną. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie, tam też zgłoszenia, a za chwilę wybije 20.
1: A już o 20 zagramy!
0: Kygo, Kality Griffin, Save My Love! Ten numer na antenie Meloradio zagra punktualnie o 20, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadali, go usłyszycie.
1: Meloradio Mazury na 101,5.

0: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny.
8: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
8: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie. Meloradio Mazury na 101,5, 96,4.

0: idę w melo.
1: 20 jest już na zegarach, no to lecimy dalej z podkręcaniem tempa. A w tej godzinie powiem wam, gdzie wy będziecie mogli polecieć, no bo lot uruchamia nowe połączenie. Ale wcześniej gramy, będzie Martin Garrix, Ed Sheeran, Armin van Buuren ze swoim klasykiem też wpadnie. Zaczynamy od numeru Save My Love, to Kygo, Kality i Gryfin. A ja jestem Pychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w melo.

0: Good Boys, Tadaja i Albi w Melo, a wy będziecie mogli zapolować na zorzę polarną. Polskie linie lotnicze LOT odpalają nowe połączenie do Wrót Arktyki, no bo tak nazywa się potocznie miasto Tromsø na północy Norwegii. Od 1 grudnia wystartują tam połączenia prosto z Polski. No i coś tak czuję, że jak już ktoś się zdecyduje i tam poleci i wysiądziesz z samolotu, no to będzie miał taką pierwszą reakcję.
1: No, zimno.

0: ale klasyczek. Lubi wam takie numery odkurzać. Sean Baker i GIF w Melo, 20:26 na zgarach, a wy możecie cały czas zgłaszać się po szybką kasę. Pamiętajcie o tym, że rozdajemy wam 200 zł do wydania tak naprawdę na co tylko chcecie. Posłuchajcie, na co swoją szybką kasę wyda Mateusz.
1: Ja miałem taki plan, żeby kupić ponton i z bandą znajomych wypłynąć na środek jeziora z łopatą, z wiadrem. Co znajdziemy w tym jeziorze, to się podzielimy.
0: Taki sprytny plan mają chłopaki, a wy jaki macie plan na wydanie 200 zł? No bo jak one wpadną do portfela, to chyba zawsze fajnie, nie? Meloradio.pl, tam za free możecie po szybką kasę się zgłosić, no i wtedy na pewno nie będziecie sad, będziecie happy. No bo teraz Sad Girls wbija na antenę Meloradia, to Bibi Rexa i David Guetta. Nowość na Playce i coś mi się wydaje, że hit lata.

19 minut. Tyle zostało nam do 21. Pychu z tej strony, siemano, słuchacie Meloradia, Bella Ciao, El Profesor i Urzel w Meloradiu. To za nami. Numer z serialu Dom z Papieru. No ja nie wiem jak wy, ale raz na jakiś czas lubię sobie zrobić rewatch właśnie tego tytułu, no bo warto sobie przypomnieć, co się działo. No teraz będziecie mogli tak zrobić z dwoma sezonami serialu 1670, no bo do internetów trafił zwiastun trzeciego sezonu. Już niebawem cały ma trafić do nas, no i będzie się działo, no bo serialowy Jan Paweł będzie chciał podbić kosmos. Premiera 5 sierpnia, no jest zdecydowanie na co czekać. No a teraz numer, który podbija wyszukiwania w waszych telefonach. Coraz częściej sprawdzacie, co to za tytuł i wykonawca. No to ja wam powiem, żebyście szukać nie musieli. Lumix i Self-Aware. Totalna nowość na naszej playliście.

0: do Włoch w tym roku, ale nawet w Polsce można ten klimacik włoski poczuć z tym numerem. Pedro. Jackson i w Melo Radio, a wy wakacje będziecie mogli spędzić na przykład w Belgii. Gorąco was do tego zachęcamy, no bo chcemy, żebyście wsiedli do naszego partybusa, no i pojechali razem z nami na Tomorrowland. No przeżyjcie to na własnej skórze i to totalnie za free. Naprawdę warto, bo to jest naprawdę ogromne przeżycie. Meloradio.pl, tam się zgłaszacie, no i możecie cieszyć się, tak jak między innymi Iza i Łukasz.
1: Iza, Łukasz, jedziecie na Tomorrowland!
2: Nie wierzę.
0: Meloradio.pl, tam wbijajcie, żeby się zgłosić, a zaraz wybije 21.
3: A już o 21 zagramy.
0: John Summit i DJ Smokers All the Time. Ten numer punktualnie o 21 przejmie antenę Meloradia. Zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli punktualnie o pełnej.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Kasia, proszę, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
4: Bittersweet.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident.

0: bilety na e-bilet.pl. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Po reklamie. Meloradio Mazury. Idę w Melo.
1: 21 jest już na zegarach. Słuchajcie, dawno tego nie robiłem, więc zapytam, gdzie wy o tej porze słuchacie Meloradia? Dajcie mi o tym znać, czy wy jesteście teraz w pracy, czy może jedziecie z pracy do domu, a może w samochodzie gdziekolwiek indziej, a może gdzieś w kuchni. Gdzie wam teraz brzdęka Melo, gdzie wam towarzyszę? Jestem tego mega ciekawy. Dajcie mi znać głosówką na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Za te najlepsze głosówki będę miał zestaw naszego merchu. Torba, kubek i pomadka. Kto wie, być może ktoś z was taki zestawik dostanie. A dla was wszystkich mam teraz muzę i Benny Hertz. To wam na pewno zagram. Będzie Artemis i I Like The Way You Kiss Me, a zaczynają John Summit i The Chainsmokers z hitem All The Time. To co, umówieni? Czekam na głosówki i gramy. Tupychu, siemano!
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Kibice to wiedzą, jak to zrobić, żebyśmy już poczuli wakacje, które się zbliżają. 14 minut do 20, po 21. To Modelki Włodarski. Lubię cię jak lato. Podkręcamy tempo w Melo Radio. A gdzie wy o tej wieczorowej porze słuchacie Melo? Poprosiłem, żebyście nagrali głosówki na naszym WhatsAppie. No i Marta między innymi się odezwała. Co tam u ciebie?
1: A my słuchamy na działce ROT. Pozdrowienia dla wszystkich działkowiczów.
0: Pozdrawiamy też bardzo serdecznie. No wiadomo, greckie RODOS się może schować przy polskim. Polskie jest najlepsze. Oczywiście RODOS, czyli rodzinne ogródki działkowe otoczone siatką.

Grind on the Dance Floor. To są Felt i przyjaciele, tak podkręcamy tempo. 29 minut po 21. No to skoro zaczyna się powoli noc, to zaczyna się też kącik mundialowy. Skoro jest on rozgrywany w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, to o późnych porach. No i o takich późnych porach zagrała między innymi Portugalia z Demokratyczną Republiką Konga. Kilkanaście minut temu skończył się ten mecz i kolejne wielkie zaskoczenie na tegorocznym mundialu mamy. 1-1 padł taki remis, Ronaldo nie pomógł. Na po 22 startują kolejne spotkania, punktualnie właśnie o 22 Anglia-Chorwacja, to może być mega ciekawy mecz, potem o 1 w nocy Ghana-Panama i o 4 Uzbekistan-Kolumbia i o 7 do pracy i tak w kółko. To skoro o mundialu gadamy, no to teraz czas na hymn tegorocznego mundialu. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ i DNA, Murder in the Game.

0: Sinclair, e Kaiza. I can't wait. Ale buja ten numer dobrze. 16 minuty do 22. Wierzę, że gdzieś teraz jak za kółkiem jedziecie, to dobrze się bujacie do muzy Meloradia. No a wiem, że wielu z was właśnie za kółkiem teraz siedzi, no bo zapytałem, gdzie teraz Melo słuchacie, no i między innymi się Przemek odezwał.
1: Siema, siema.
0: Elo.
1: Jak zwykle w taksówce rozwożę ludzi do pracy i nie tylko, gdzie tam potrzebują, oczywiście też na Mela.
0: No człowiek orkiestra, gdzie będziecie chcieli, to z Przemkiem na pewno dojedziecie i z nami też, bo gramy najlepiej jak tylko się da. Oj, teraz będzie do czego pobujać głową albo palcami, postukać o kierownicę. Britney Spears, Womanizer, taki klasyk wam przypominam. Od tego jest Meloradio, żeby wam tak fajnie grać. Podkręcamy tempo, 15 minut do 22.

Better Times, Robin Schulz i Barbs, ich nowość na antenie Meloradia jeszcze przed 22, ta już za moment wybija, ten kawałek czeka na wasze głosy na meloradio.pl. Jeżeli wam się podoba, to możecie go wesprzeć w 30 Meloradia, waszej liście hitów, która już w najbliższy piątek po godzinie 18, no i odpalamy ją prosto z barki nad warszawską Wisłą. Wstęp jest za free, kto chce, niech wbija szczegóły, lokalizację i tak dalej, znajdziecie na meloradio.pl, a po 21 na tej barce będzie się kręciło naprawdę, naprawdę grube melo. Warto być z nami.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. O reklamie.

ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
0: O reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101,5, 96,4 albo 89,4 FM.

0: Melo Radio.
1: Polska jest piękna, wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Rádio Mazury. Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.

za mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać.